0: Kowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
1: Kłopotliwy prezent od prezydenta Turcji podczas szczytu NATO w Ankarze. Recep Erdoğan wręczył przywódcom państw sojuszu spersonalizowane rewolwery z ostrą amunicją oraz noty zwalniające broń z kontroli eksportowych. Dla wielu liderów, szczególnie z krajów o restrykcyjnych przepisach dotyczących broni, prezent okazał się problematyczny. Brytyjski premier musiał zostawić rewolwer w Turcji, by nie złamać prawa. Nie wiadomo, ilu przywódców zabrało broń do swoich krajów, a ilu pozostawiło ją w placówkach dyplomatycznych. Podobny prezent otrzymał także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Smartfon to w obecnych czasach urządzenie, z którym się nie rozstajemy, nawet wtedy, gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach. Dlatego w Faktach RMF FM mamy dla Was poradnik, na co uważać, by Wasz telefon nie został zhakowany lub by korzystanie z usług online nie zakończyło się słonym rachunkiem. Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
3: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
1: Odpowiada redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny. Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy wczoraj w ramach akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była wczoraj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
4: 18 wspaniałych, pięknych owiec.
5: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
4: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
5: Mają swoje imiona?
4: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan Baranek, dominuje.
6: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
5: A to teraz początek sezonu na borowiki?
6: Tak, zaczyna się początek sezonu.
5: Już są?
6: Tu już się pojawiają, gdzieniegdzie.
5: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
4: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
1: Z właścicielami zajazdu na widoku, Joanną i Arturem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy Wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Miłosz Motyka, minister energii, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Pytają nasi słuchacze na naszej gorącej linii o pelet. Mówią, w zimę były ceny z kosmosu, ale one nie spadły. Co się dzieje?
8: Spadły w stosunku do...
7: Twierdzą, że nie spadły, panie ministrze. No, nie będę dyskutował z ludźmi, którzy mówią, że...
8: To możemy sprawdzić. Te ceny są wyższe niż rok temu
7: napisał
8: w tej samej porze.
7: Jeden ze słuchaczy napisał na tak.
8: Nie, panie redaktorze,
7: w okresie letnim jest minimalna, a ceny z kosmosu. Jest początek lata, a pole brak w składach.
8: Gdy w stosunku do roku poprzedniego. Ale natomiast jeżeli chodzi o zimę, gdzie mieliśmy 4000 zł za tonę.
7: Tak,
8: to
7: teraz jest 2000 za tonę.
8: Panie redaktorze.
7: Tak. Gdzie nie dzwonię, to są albo pustki, albo ostatnie palety w cenie 2000 zł za tonę. Mieszkam w Świętokrzyskiem w okolicach Starachowic. W mojej okolicy wielu emerytów, w tym moja mama, zmieniło ogrzewanie na paletowe. I co teraz mają zrobić?
8: Tak.
7: To jest jakiś koszmar. Dystrybutorzy mówią, że producenci nie dostarczają praktycznie nic. Ukraina patrzy na nasze ceny i również podnosi. Sytuacja wygląda dokładnie tak jak kilka miesięcy temu, gdy był kryzys związany z niskimi temperaturami, a jest przecież zupełnie poza sezonem.
8: Trwa odbudowa zapasów. To jest pierwsza sprawa. Druga, bo mieliśmy rekordową zimę, na które też... No myślę, że teraz z perspektywy kilku miesięcy możemy to powiedzieć, że rynek nie był przygotowany. Mówię tutaj nie o obywatelach, tylko o producentach. Z drugiej strony mamy radykalny przyrost kotłów na pelet.
7: O czym zresztą napisał nasz słuchacz.
8: Słusznie. Za którym nie idzie wzrost produktu. I nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o jego dostępność, jeżeli chodzi o pozyskiwanie z lasów państwowych i tutaj ten dialog z lasami państwowymi też toczymy, by znacznie usprawnić proces produkcji. W zimie wpływu na to miało wiele czynników. Nie tylko rekordowo niskie temperatury, ale także to, że część instalacji nie było na czas uruchomionych. Teraz ta sytuacja powinna wracać do normy, ale tak, będziemy tę sytuację analizowali, na pewno pod kątem też dostępności surowca. tutaj wielu producentów mówi o ułatwieniach związanych z importem. To będziemy kiedy to analizowali. No, słucham?
9: To kiedy ceny mogą spaść?
8: Wedle tego, jakie analizy mamy w naszym resorcie i w resorcie rozwoju technologii, niewykluczone, że w ciągu na jesieni te ceny powinny być optymalnie. W momencie, gdy ta wycinka jest zrealizowana, surowiec będzie pakowany, powinno być tego produktu więcej na rynku.
9: Czyli na jesieni.
8: Natomiast systemowo uważam, należy mocniej popracować z Lasami Państwowymi, tak to ujmę, by tego surowca było po prostu więcej. Jeżeli mnie pan redaktor pyta, czy powinniśmy więcej... Ale to się może stać, to zależnie od tego, jakie decyzje podejmą Lasy Państwowe. I producenci, ja uważam, że powinniśmy, jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej. No to tutaj należy zmienić tę politykę.
9: Elektrownie atomowe. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Na jakim etapie są badania geologiczne?
8: No to jest już etap, który gwarantuje nam pewność, że ta elektrownia powstanie. Pracują ekipy nad utwardzeniem terenu pod budynki towarzyszące, infrastrukturę towarzyszącą. Tutaj mamy de facto site coraz lepiej przygotowany. W 2028 roku po pozwoleniach na budowę samego reaktora ruszy budowa reaktora.
9: Ale są już te pozwolenia?
8: Wszystkie po kolei są.
9: Są już rozpatrzone?
8: Na początku, koniec czerwca, na początku lipca zostały wydane te dotyczące drugiego etapu prac przygotowawczych związanych z infrastrukturą towarzyszącą, więc wszystkie pozwolenia, które są pozyskiwane przez spółkę i w zakresie których
9: a
8: są
9: realizowane... A pozwolenie na budowę jest?
8: Samego reaktora, ono zostanie uzyskane liczbą w 2027 roku. Na to muszą być na razie, panie redaktorze, wykonane wszystkie dodatkowe prace, które wykonujemy. Żeby mógł powstać reaktor, potrzebne są wszystkie towarzyszące mu instalacje. One dzisiaj są budowane.
9: Czy coś się zmieniło w harmonogramie prac? Czy pierwszy
8: nie.
9: beton... Nie, nic.
8: Pierwszy beton 2028, 2036 to jest włączenie elektrowni do systemu. Ambitnie, ale mamy deklarację też, którą słyszymy ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ocenia nasz program atomowy w zakresie tego harmonogramu jako realny.
9: A czy jest zgoda ponad podziałami i PiS będzie kontynuował ten program, jeśli oczywiście wygra wybory?
8: Nie będzie PiS kontynuował, ponieważ PiS nie będzie rządził.
9: Dobrze, panie ministrze, to jest oczywiście deklaracja polityczna, a nie. Ja się pytam, co jeśli się coś zmieni? Nie ma nic na zawsze w polityce.
8: Oczywiście, natomiast ja mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o program budowy elektrowni jądrowej, to jest must have dla polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa i myślę, że to słyszymy ze strony różnych partii politycznych w Sejmie. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, ta budowa będzie kontynuowana. I poparcie dla elektrowni jądrowej, my też to analizujemy, jest rekordowo wysokie.
9: To w takim razie kiedy zapadnie?
8: Nie powinno się zmienić.
9: Decyzja w sprawie drugiej elektrowni atomowej, kiedy tak będziemy wiedzieć, kiedy?
8: Zaktualizowaliśmy program polskiej energetyki jądrowej, wskazujemy, że to może być program 2027-2028 roku. To też będzie zależało od tego, jak w dwóch lokalizacjach, które są...
9: Bełchatów i Konin, no właśnie, które?
8: Preferowane. No i pan redaktor mnie pyta o decyzję, którą powinniśmy podjąć przede wszystkim w oparciu o badania geologiczne, geofizyczne i którą powinniśmy...
9: No te badania już trwają?
8: Trwają.
9: I 2027-2028 dopiero będzie podjęta decyzja. To jest
8: dopiero.
9: Rok, dwa lata.
8: No tak, panie redaktorze, to jest decyzja, która ma bardzo poważne skutki gospodarcze.
9: Ale zwłoka też ma skutki gospodarcze.
8: Ale tu nie ma żadnej zwłoki. Tu nie ma żadnej zwłoki, nigdy jej nie było. Natomiast przede wszystkim żaden z inwestorów, bo pewnie za moment będzie pytanie, z kim będziemy realizowali tę inwestycję, też nie podejmie decyzji w niesprawdzonej lokalizacji.
9: No to z kim będziemy realizowali? Jak już pan zadał sobie
8: no
9: pytanie,
8: tutaj,
9: to...
8: Przeprowadziliśmy pierwszy etap, przechodzimy do drugiego dialogu konkurencyjnego, wysłaliśmy wstępne zapytania ofertowe do naszych sojuszników, którzy byli zainteresowani realizacją tego projektu. Otrzymaliśmy 3 odpowiedzi.
9: Skąd?
8: Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji oraz Kanady. To są 3 różne technologie, każda ma swoje zalety. Natomiast decyzja, która będzie podjęta w oparciu o kryteria. Po pierwsze, ceny za energię elektryczną. Od tego pan redaktor dzisiaj program rozpoczął.
9: To zacząłem od ropy, ale tak, od paliw, ale potem już się pytałem o cenę.
8: Cen,
9: tak.
8: Ale cena powinna być absolutnie decydująca. Od udziału w łańcuchu dostaw i realizacji inwestycji polskich firm, I po trzecie, w zaangażowaniu kapitałowym po stronie inwestora. Od tych trzech czynników będzie zależała decyzja.
7: To teraz trochę polityki. Ukraina, X dokładnie, Budanow, ostrzega Polskę przed przyjęciem ustawy antybanderowskiej proponowanej przez prezydenta. No dość, powiedziałbym, zaskakujące słowa ukraińskiego polityka, bo jeszcze przed chwilą słyszałem od Ukraińców, że nikt im nie będzie dyktował, jakie mają mieć prawo. To teraz oni nam będą dyktować?
8: Nie, nam też. Ale... To zastanawiam się, co pan Budanow ma na myśli, mówiąc o eskalacji. Co jeszcze można więcej zrobić, i mówię tutaj o Ukraińcach, żeby wyeskalować. Znaczy, nikt nie zrobił tyle dla pogorszenia naszych wzajemnych relacji, niż ostatnie decyzje prezydenta Zelenskiego. Niestety.
7: No, efekt jest taki, że generalnie większość polskich partii politycznych jest przeciwko obecności, szybkiej obecności, a niektóre są w ogóle przeciwko
8: my
7: obecności
8: zawsze mówiliśmy
7: Ukrainy
8: o tym,
7: w Unii
8: że
7: Europejskiej.
8: Byliśmy nawet krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość jako Polskie Stronnictwo Ludowe, gdy mówiliśmy o tym, że należy uporządkować zasady związane z dołączeniem Ukrainy do Unii Europejskiej pod kątem właśnie kwestii związanych z uporządkowaniem kwestii historycznych czy gospodarczych. No i Ukraińcy muszą wiedzieć, że te zasady będą twardo egzekwowane. Zresztą
7: no może dlatego
8: nikt nam nie będzie
7: wiedzą.
8: Mówił, jak mamy też realizować w Polsce prawo i nikt nam nie będzie mówił, jak mamy to prawo twarde gospodarcze egzekwować.
1: Tak mówił na naszej antenie Miłosz Motyka. Całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Polska polityka w radiu RMF 24.
11: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
12: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
13: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
10: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: back in town.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
4: Wam, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
5: Tak jest, dzień dobry, zapraszam. Ochrona przez NATO Grenlandii jako części Arktyki powinna wystarczyć Trumpowi. Tak do sugestii amerykańskiego przywódcy odniosła się szefowa chińskiego MSZ. Hiszpania i Francja zmagają się z falą upałów. W obu krajach obowiązują alerty pogodowe. W faktach także temat przebudowy centrum Warszawy. Wybiła trzecia. Minister spraw zagranicznych Finlandii oświadczyła, że wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o przejęciu Grenlandii nie mogą być akceptowane w żadnym wypadku. Finlandia, podobnie jak cały sojusz, absolutnie popiera Danię i jej integralność terytorialną, powiedziała po szczycie NATO w Ankarze. Szefowa fińskiego MSZ-u dodała, że NATO pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa całej Arktyki, a to jej zdaniem powinno być wystarczającą odpowiedzią na obawy zgłaszane przez Trumpa. Wcześniej amerykański prezydent ponownie stwierdził, że Grenlandia powinna znaleźć się pod kontrolą USA. Hiszpania zmaga się z falą upałów. W Barcelonie padł wczoraj historyczny rekord temperatury. Termometry pokazały 40,7 stopnia. To najwyższa wartość od ponad 100 lat prowadzenia pomiarów. W całej Katalonii odnotowano także rekordowo ciepłą noc. W Portbou temperatura wyniosła blisko 32 stopnie. Meteorolodzy podkreślają, że tak wysokie wartości w Barcelonie są wyjątkowe, ponieważ zwykłe upały łagodzi bliskość Morza Śródziemnego. W Hiszpanii trwa druga fala upałów tego lata. Temperatury przekraczają 40 stopni i w Katalonii obowiązuje czerwony alert pogodowy. Alarm pogodowy ogłoszono także w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni, fala rekordowych upałów. Informuje o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
6: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnęła w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja kolei publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatu. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
5: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
5: Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulicy Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
8: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
9: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
10: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni. Generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
5: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza. A w faktach pozostajemy w Warszawie. Pingwiny czy lew Zulus? W stołecznym zoo trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca. Na swoich faworytów można głosować do niedzieli.
11: Pingwiny przylądkowe zamieszkały w swoich nowych apartamentach przy pięknym wybiegu z lazurową wodą, więc można je zobaczyć tuż przy alei głównej, wchodząc od ulicy Ratuszowej po prawej stronie przy wejściu właśnie głównym do zoo. Natomiast lwa Zulusa można zobaczyć po przeciwnej stronie, czyli na końcu alei głównej, bliżej bramy od wejścia od mostu Gdańskiego, i tam on na swoje kopule lubi się wylegiwać.
5: Mówiła Anna Tadra ze stołecznego zoo. Po szczegóły zaglądajcie na profil ogrodu w mediach społecznościowych. Wyschnięciem grozi popularny wśród turystów stawom Echo na Roztoczu. Naukowcy alarmują, że bez większych opadów w lipcu zaniknie strumień Świerszcz, bez którego stawy wyschną przed końcem lata. Parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje przyrodnik Przemysław Stachyra, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.
0: W stawach Echo i w ogóle w ekosystemie Roztocza wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bezprecedensowym, bo nigdy w historii naszych obserwacji takich wizualnych, jak i pomiarowych, takiego zjawiska nie było.
12: Jak mało jest tej wody?
0: Jeśli jesteśmy na stawach Echo, to w tym momencie woda w tym kompleksie zajmuje około 30% powierzchni.
12: Czy ja dobrze rozumiem, 70% wody nie ma?
0: Nie ma. Tej wody nie ma, dlatego że mamy bezprecedensową suszę, taką skalę niedoboru opadów przy jednoczesnym przebiegu temperatury, zwłaszcza tych wysokich temperatur, nie mieliśmy w historii pomiarów, a to wpływa na to, że tej wody ubywa, dlatego że parowanie jest wyższe niż dopływ wody. Nie mieliśmy tak naprawdę, wbrew pozorom, dobrej śnieżnej zimy. Ona była śnieżna, ona była mroźna.
12: Ale to był cały czas ten sam śnieg. Spadł raz i leżał.
0: Ja się cieszę, że pan redaktor o tym mówił, bo to każdy teraz już widzi, że ten śnieg spadł raz i sobie potem leżał przez 2 miesiące.
12: Ale ludziom się wydaje, no taka śnieżna zima.
0: No właśnie nie było to taka śnieżna zima. To była wbrew pozorom sucha zima, bo grudzień był bardzo suchy. W tym styczniu napadało, troszkę w lutym dopadało i to tyle było. To było poniżej norm wieloletnich. To wskazują na to i urządzenia pomiarowe nasze, lokalne, jak i krajowe. Więcej wody było mało już na samym początku roku. No i potem sucha, bardzo sucha, wyjątkowo sucha wiosna, marzec, kwiecień, maj. I mamy ten problem, jaki mamy teraz, z jakim się mierzymy wszyscy, bo to już nie tylko Park Roztoczański, ale też nadleśnictwa, ale również wszelkie gospodarstwa rolne, które przecież bazują na produkcji roślinnej, gdzie podstawą jest woda. Mają problem, straszny problem i to ja się troszkę boję. Tutaj nie chcę oczywiście propagować czarnowictwa, no ale musimy się przygotować na to, że może być, jeszcze może być gorzej niż jest w tym momencie.
12: Prognozy dotyczące Roztoczańskiego Parku Narodowego mówią, że jeżeli ta sytuacja się nie poprawi, to do końca lata stawy Echo mogą wyschnąć.
0: Smutne, ale niestety może być to prawdziwe. Możemy się w końcu sierpnia zderzyć z takim oto obrazkiem, że będziemy mieć przed sobą kałużę. Albo wilgotne błoto. To niestety niebezpieczeństwo, które staje się coraz bardziej realne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz z tą wodą i to, jakie są prognozy. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie za tydzień, bo się może nagle pojawić ogromna bańka z wodą, spadnie deszcz nawalny, jeśli nikomu nic złego nie zrobi, no to tej wody w stawach Echo znów przybędzie, ale ja bym na to nie liczył.
12: Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta prognoza się nie ziściła?
0: W szerszym horyzoncie terytorialnym bardzo dobrze byłoby, gdyby się nad Polską, albo nad tą częścią Polski, która cierpi na suszę, czyli nad Lubelszczyzną, pojawił się taki spokojny front opadowy, że sobie będzie krążył masyw chmur i z tych chmur będzie padać przez kilka dni woda. To oczywiście nie spowoduje, że w stawach Echo ta woda się pojawi, ale na pewno zmniejszy się zagrożenie pożarowe w lasach. Na pewno uprawy w rolnictwie trochę się to wodą nasycą, natomiast nie zagwarantuje to nam, że ten najcenniejszy pokład wód podziemnych, których my czerpiemy jako ludzie, będzie obfitował wodę. Nie. Odtworzenie się tych zasobów to jest kwestia kilku lat przy takim normalnym przebiegu, gdzie będą śnieżne zimy, takie naprawdę śnieżne, gdzie będą mokre okresy wiosenno-letnie, bo to jest typowy nasz klimat polski, gdzie wiosna jest mokra, gdzie lato jest burzowe, gdzie zima jest też mokra, bo są te zasoby śniegu dosyć duże. I to gwarantuje odtworzenie się wód podziemnych, bo problem jest nie tylko ten, co widzimy na wierzchu, susza w lasach, susza na polach, ale to, czego nie widzimy, a to, co się pod naszymi nogami dzieje, czyli pokłady wód podziemnych, które są kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi, z których my, jako ludzie, czerpiemy wodę do picia.
12: Czy pan chce powiedzieć, że żeby nam Roztocze nie wyschło, to przez kilka lat musiałoby być tak, jak od kilku lat nie jest?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
12: To mało realne.
0: Aczkolwiek prawdopodobne, do przyrody trzeba mieć pokorę. Różnie może być. Jesteśmy teraz w takim chyba dołku tego okresu tak zwanych suchych lat i myślę, że...
12: Będzie odbicie?
0: Na pewno będzie. Będzie odbicie, tylko nie wiemy kiedy.
12: Co oprócz stawów cierpi?
0: Cierpią rzeki. Rzeka sztandarowa, czyli Wieprz, pojawiają się w nurcie rzeki. tym górnym odcinku łachy piaszczyste. Woda jest na tyle płytka, że na przykład super atrakcja turystyczna, spływy kajakowe są mocno utrudnione, bo kajaki...
13: Szoruje się dnie.
0: Tak, dokładnie. Śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają. Śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich wyschły na wiór. Tam już nie rozmnażają się płazy, nie rozmnażają się bezkręgowce. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Więc to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
13: Widzimy... No właśnie, bo to się wydaje, że no dobrze, no wyschną nam stawy, będzie bardzo smutno, nie będzie gdzie się kąpać. Ale to jest głębszy problem.
0: Tak, to jest problem przyrody, bardzo głęboki, poważny, ponieważ nasze zwierzęta, nasze drzewostany, nasze lasy, no nie do końca są do takich skrajnych warunków gotowe. Zwłaszcza, że to trwa już dosyć długo, to się pogłębia i to ma tak głęboko negatywny charakter.
13: Co jest najbardziej zagrożone, jeżeli chodzi o przyrodę?
0: Może tak, zacznijmy od lasów. Taki sztandarowy gatunek drzewa, jak jodła pospolita, pospolita już tylko z nazwy, zamiera. Ona lubi wilgotno, ona lubi mokro w glebie. Ona nie cierpi upałów, nie cierpi długich okresów suszy. Jodła nam zamiera. Bardzo piękne, charakterystyczne roztoczańskie drzewo. Również źle się czuje w takim klimacie sosna, przyzwyczajona do troszkę suchszych klimatów, ale jest dla niej również za sucho, więc ona również zaczyna cierpieć. Oczywiście zwierzęta, no to te wszystkie związane z wodą, płazy, część gadów, bardzo wiele bezkręgowców rzadkich, jak ważki, chrząszcze, motyle, nie przechodzą pełnego cyklu rozwojowego, więc to wpływa na regres populacji w takim dłuższej perspektywie. Wodopoje. Jak zwierzę nie pije, no to cierpi. To ogromny problem. Zwierzęta sobie jakoś może jeszcze poradzą. Mają taki ten...
13: Potencjał odbudowy?
0: Przetrwania takich trudnych warunków, no ale on nie może trwać nieskończoność, a to już długo trwa. Jest jakaś kałuża, jakaś stróżka, poranna rosa, jak się oczywiście zdarzy. Czasami spadnie jakiś deszcz i powstanie kałuża. Ta kałuża nie trwa długo, ona szybko wyschnie albo szybko zostanie wypita, no mówiąc obrazowo.
13: Widziałem w jednym z lasów, akurat nie na Roztoczu, w lesie, w którym z reguły są takie rozlewiska i wiosną tam jest skrzek. To wszystko było powysychane. Tutaj też tak jest?
0: Tak. Tak. I gdzie płazy złożyły skrzek, to wszystko wyschło i nic z tego nie będzie.
13: A jeżeli nam na przykład z łańcucha pokarmowego wypadają płazy, kto cierpi?
0: Cierpią mniej lub bardziej wszyscy, człowiek również, nawet tego nie wiedząc. Płazy są na przykład doskonałymi pożeraczami larw, komarów, meszek. Jeśli płazów zabraknie, ich ofiary, czy na przykład komary, czy meszki, są w stanie się bardzo szybko odtworzyć. Pojawi się mokry rok, płazów nie będzie, bo jest populacja załamana, ale pojawią się komary, meszki, no to będziemy mocno machać rękami.
13: Jakiś czas temu zacząłem się tak zastanawiać, bo mamy dosyć dużo doniesień o zwierzętach wychodzących na drogi. Czy to nie jest tak, że zwierzęta są bardziej mobilne, bo szukają wody?
0: Oczywiście, że tak. Tak, to jest bardzo słuszne spostrzeżenie i też się cieszę, że wiele osób to zauważa, bo naprawdę w miejscach, gdzie te zwierzęta do tej pory były z dala w miarę od człowieka, bo miały jakieś źródło zaopatrzenia w pokarm i wodę, nagle im tamto zanika, szukają innych miejsc, żeby mogły przeżyć.
13: Tak, czyli zwierzęta wychodzą z lasów po wodę?
0: Tak.
13: Przez szosy?
0: Tak, przechodzą przez szosy. Mało tego, przychodzą w pobliżu zabudowań ludzkich, gdzie na przykład ktoś ma, no nie powiem, że basen do kąpania, ale na przykład jakąś sadzaweczkę, czy jakiś tam zbiorniczek. Zwierzęta przychodzą, szukają tej wody. Nawet przy człowieku nie bojąc się. Ja to wiem z doświadczenia na...
13: Czy co, zdarza się, że łosie przychodzą wypić komuś basen?
0: Może nie łosie, nie basen, ale na przykład sarna jak najbardziej może przyjść. A łoś jakby przyszedł, wcale bym się nie zdziwił.
5: Z Przemysławem Stachyrą z Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po trzeciej. Rozpoczynamy czwartkowe wydanie pierwszej kawy.
3: Słuchacie stacji RMF Styl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
3: Jestem, zapraszam. Rosja zagrożeniem dla pokoju. Po dwudniowym szczycie w Ankarze NATO deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy. 28 osób jest rannych po wypadku autobusu w Stanach Zjednoczonych. W tych faktach wrócimy też do tematu limitu wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. prezydent Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili? O tym nasz specjalny wysłannik do Ankary, Michał Radkowski.
4: Amerykański przywódca, znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Zełenskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku, wroga widzą w Rosji, ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
3: 28 osób zostało rannych po tym, jak autobus transportu publicznego uderzył w budynek w miejscowości Pikesville pod Baltimore w USA, poinformowała stacja ABC News. Stan jednej z poszkodowanych osób jest krytyczny. W wypadku uczestniczyło także 7 innych pojazdów, z których jeden dachował. Strażacy musieli uwolnić 2 osoby uwięzione, jedną w autobusie, a drugą w samochodzie. Służby ustalają przyczyny zdarzenia. Do wypadku doszło w środę wieczorem czasu lokalnego. Limit wynagrodzeń dla medyków na kontraktach. 240 zł brutto. Podstawą wynagrodzeń ma być co najmniej połowa etatu w placówce medycznej. To jeden ze sposobów na tak zwane kominy płacowe. Walka z patologiami i protekcją w dostępie do służby zdrowia to zwiększenie kompetencji kontrolnych NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające 1 000 000 zł kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązania zaproponowała wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem wiarygodności systemu ochrony zdrowia. Minister mówiła też, kiedy poprawa działania systemu dotrze do pacjentów.
5: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
3: Tak mówiła minister zdrowia.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
3: Współczesny turysta coraz częściej zabiera w podróż smartfon, tablet czy laptop. Urządzenia te warto dodatkowo zabezpieczyć przed zhakowaniem, szczególnie podczas wyjazdów do egzotycznych krajów.
7: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
3: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Nie tylko zimą, ale również latem tlenek węgla jest śmiertelnym zagrożeniem w naszych domach i mieszkaniach. Również w bardzo ciepłe dni strażacy odbierają zgłoszenia w sprawie zatruć czadem. Jak się przed nim chronić? O tym mówi nam aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Zadajemy sobie pytanie, co się dzieje? Dlaczego w okresie letnim jesteśmy narażeni na zatrucie się tlenkiem węgla? Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego, można powiedzieć, uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób, chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszym domu. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk, dlatego że ten brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepło powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się. W ten weekend czujki tlenku węgla alarmowały naszych mieszkańców o tym, że jest jakieś ryzyko w naszym domu i faktycznie strażacy, którzy interweniowali, potwierdzili wysokie stężenie tlenku węgla. 4 osoby zostały poszkodowane, zostały zabrane do szpitala. To były osoby w wieku nastoletnim, dzieci w wieku 12-13 lat, ale także osoby starsze w wieku około 80 lat. Dlatego ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym, że czujki chronią nasze życie, nie tylko w okresie zimowym, ale także w okresie letnim, a czujki dymu to tak naprawdę przez cały czas, przez cały rok, bo różne mamy źródła czy przyczyny powstania pożarów w naszych domach i to ludzie bardzo często giną właśnie w pożarach domów. Gdybyśmy wzięli statystykę, to ludzie, którzy zginęli w pożarach, to przede wszystkim w domach i na pytanie, dlaczego giną w domach, to nie dlatego, że pożar w jakiś sposób trawi te osoby, tylko po prostu zatruwają się gazami pożarowymi. Można powiedzieć, że zanim pożar zdąży się rozprzestrzenić, giną po prostu wdychając dymy czy szkodliwe gazy pożarowe. Tutaj dziś z mieszkańcami, z naszymi seniorami jesteśmy po to, by przede wszystkim uświadomić, że trzeba rozpoznać, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia. W naszych domach mamy różne instalacje. Czujka dymu generalnie zalecana jest w każdym domu, dlatego że no źródeł pożaru jest wiele. Natomiast jeśli mówimy o czujkach tlenku węgla, także czujkach gazowych, tu w zależności od tego, jakie instalacje mamy w domu. Tlenek węgla powstaje, czyli czad, w wyniku niepełnego procesu spalania. I strażacy interweniują często w sytuacjach, gdzie mamy w domu junkersy, urządzenia, które wykorzystują gaz do tego, by poprzez proces spalania podgrzać wodę. Nieprawidłowa wentylacja w takich domach powoduje, że właśnie to stężenie tlenku węgla jest bardzo duże, dlatego że w tym procesie spalania nie ma wystarczająco tlenu do pobrania, tak, przez te urządzenia z powietrza tego tlenu, no i powstaje duże stężenie tlenku węgla. Więc w zależności od tego, jakie mamy instalacje, takie czujki tutaj zalecamy, a dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby uświadomić mieszkańców najpierw, z jakimi zagrożeniami możemy mieć do czynienia i dwa, jakie urządzenia stosować tak, żeby ograniczyć ryzyko narażenia siebie na utratę czy to życia, czy zdrowia. Jeśli poczujemy nudności, zawroty głowy, w dalszej fazie kołatanie serca, takie bardzo charakterystyczne, bywa, że czasem czujemy taki metaliczny posmak, taki słodkawy w ustach. To są objawy, że prawdopodobnie w naszym pokoju, w naszym domu czy mieszkaniu jest bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Czujki działają w ten sposób, że na początku, kiedy zauważają jakieś zagrożenie, charakterystyczna dioda na tych urządzeniach zaczyna w jakiś sposób mrugać i jeszcze nie wydawając sygnału dźwiękowego. To jest ten pierwszy etap, w którym czujka orientuje się, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy potwierdza się, że to stężenie utrzymuje się w danym domu albo zwiększa się, ona zaczyna wydawać sygnał akustyczny po to, żeby wyraźnie wskazać, że już jest niebezpiecznie, że już należy zareagować. No i zadajemy sobie pytanie, co w tej sytuacji zrobić. Jeśli mówimy o tlenku węgla, czyli o tym szkodliwym gazie, otwieramy okna, wietrzymy pomieszczenie, ale jeśli bardzo źle się czujemy, przede wszystkim wychodzimy z tego pomieszczenia na zewnątrz. Nie robimy już nic, tylko wydostajemy się jak najszybciej, żeby nie stracić przytomności. Natomiast jeśli będziemy mówili o dymie, czyli o zagrożeniu pożarowym, zamykamy okna, zamykamy za sobą drzwi dlatego, żeby jak najmniej dostarczyć powietrza i tlenu do palącego się pomieszczenia. Pożar będzie się rozwijał wtedy, kiedy będzie miał dużo powietrza i tlenu. Jeśli ograniczymy to rozwinianie się, znaczy to ten dopływ powietrza czy tlenu, spowodujemy, że ten dym, który w danym nawet pokoju w naszym budynku czy domu będzie, dym jest w stanie bardzo mocno ograniczyć ten rozwój pożaru. Dopóki nie przyjadą strażacy, jesteśmy w stanie faktycznie sami sobie pomóc w takiej sytuacji, pamiętając, że każdorazowo trzeba ewakuować się, a warto także zapukać do drzwi sąsiada, żeby powiedzieć, szczególnie w porze nocnej, że słuchajcie, mamy jakieś niebezpieczeństwo, trzeba się po prostu ewakuować.
3: Mieszkańcy dostali alerty RCB dotyczące właśnie tlenku węgla. Gdybyśmy mieli to porównać, nie wiem, do innej sytuacji, gdzie ten brak cyrkulacji powietrza jest obecny, to nagrzany samochód na przykład?
8: No myślę, że każdy z nas miał do czynienia z rozgrzanym samochodem, gdzie po takim czasie, gdzie samochód nagrzewa się, wchodzimy, czujemy taką gęstą masę powietrza, mając wrażenie, że ono w ogóle się nie przesuwa w tym samochodzie. I co robimy wtedy? Otwieramy okna, włączamy wentylator tak, żeby jak najszybciej spowodować wymianę powietrza. Można to w jakiś sposób porównać do tego powietrza, które zalega właśnie w naszych przewodach spalinowych czy wentylacyjnych. Powietrza, które niestety jest tlenkiem węgla w tych miejscach, gdzie dochodzi do procesu spalania. Przypomnijmy, że tlenek węgla to jest szkodliwy, trujący i bezwonny gaz, którego nie da się tak naprawdę rozpoznać przez ludzkie zmysły. Tylko urządzenie w postaci czujki i czujniku tlenku węgla jest w stanie wskazać nam, że w danym konkretnym miejscu jest zagrożenie, śmiertelne zagrożenie dla człowieka. W momencie, kiedy mamy bardzo ciepło, no bo może powiedzmy tak, tlenek węgla i zagrożenia z tlenkiem węgla, z zatruciem się czadem, kojarzymy z okresem grzewczym. Wtedy, kiedy eksploatujemy urządzenia grzewcze. I tak jest, faktycznie. Natomiast równie duże zagrożenie i statystycznie widzimy, że równie dużo interwencji pojawia się w okresie letnim, czyli wtedy, kiedy mamy miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, te najbardziej gorące. I miniony weekend to ponad 50 interwencji na terenie Wielkopolski, a całe półrocze w Wielkopolsce to ponad 140 interwencji tylko do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. Dla porównania w zeszłym roku to było ponad 30. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy wysokie temperatury. Przez to w naszych domach nie chcemy, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz wpadało do naszych domów, więc zamykamy okna, w jakiś sposób uszczelniamy je. Można powiedzieć, że z naszych mieszkań i domów tworzymy taką puszkę. Puszkę konserwy, w której, można powiedzieć kolokwialnie, kisimy się.
3: Tak? Do tego jeszcze dochodzi na przykład grzanie piecykiem na ciepłą wodę wieczorem, tak?
8: Dokładnie tak, no bo przecież nie ogrzewamy naszych domów, ale chcemy na przykład mieć ciepłą wodę. I w domach, budynkach czy w mieszkaniach, gdzie mamy instalacje takie, które powodują właśnie, że wykorzystujemy czy to piece grzewcze typu Junkers, czy inne urządzenia, które mają na celu podgrzać naszą wodę i dochodzi tam do procesu spalania. W procesie spalania jest potrzebny tlen i powietrze, ale czad powstaje wtedy, kiedy właśnie jest niewystarczająca ilość tego tlenu z powietrza. I ten czad zostaje. Ciepłe powietrze powoduje, że nienaturalnie jest ono odprowadzane na zewnątrz naszych budynków, co w efekcie powoduje, że ludzie się zatruwają. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten miniony weekend, ponad 50 interwencji w Wielkopolsce i czas, w którym te interwencje były, to są to pory wieczorne, po godzinie 21, czasem północ po północy. To w tych porach strażacy interweniowali najwięcej, no bo to wtedy, zdaje się, korzystaliśmy szczególnie z tych właśnie różnych instalacji grzewczych po to, żeby chociażby podgrzewać wodę i wtedy faktycznie było to największe ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla.
3: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A my wracamy do grania najlepszej muzyki, tak żeby końcówka nocy.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: RMF.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: I polskie numer jeden tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: To w RMF FM, które ma dla nas Karol Paczkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie znów zaatakowali Iran. Ceny ropy poszły w górę. Co z polskim programem CPN? O tym na naszej antenie mówił minister energii. Minister zdrowia spotka się dziś z lekarzami. Tematem zmiany w wynagrodzeniach. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. Wieczorem Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. W związku z decyzjami prezydenta Donalda Trumpa o kolejnych atakach wczoraj mocno zdrożała ropa naftowa. Jak to wpływa na ceny paliw w Polsce? Program CPN może być ponownie uruchomiony. Na razie nie ma takiej potrzeby. Tak mówił Miłosz Motyka, minister energii, we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
3: Minister zapewniał, że sytuacja jest kontrolowana, a dalszych wzrostów cen nie powinno już być. Jeśli wciąż paliwa są drogie, to dlatego, że sytuacja na rynku jest nadal niestabilna.
4: Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problem z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
3: Istotnym problemem jest także uzupełnianie rezerw paliwowych przez poszczególne państwa, ale to powinno się skończyć w najbliższym czasie.
4: Ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
5: Ale rozumiem, że
4: jeśli dojdzie
5: do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
4: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku.
3: Jednym słowem, jeśli wojna rozgorzeje na nowo, a to wciąż jest możliwe, to rząd wróci do programu.
4: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi.
3: Deklarował minister energetyki Miłosz Motyka.
2: Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl. Dziś przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany wczoraj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowej pracodawcy.
6: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
2: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym nasz reporter Igor Skrzypek.
7: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
8: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
7: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
2: W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
9: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąskiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przełęcz Kądraską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
2: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków. To wszystko w tym wydaniu. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale spokojnie, Karola jeszcze dziś usłyszycie. Tu 5 minut po 5.
10: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
11: Kibice Elite. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Odkryj najlepsze.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na RMF

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: Plan reformy ochrony zdrowia zaprezentowany.
3: Co zakładają zmiany proponowane przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę? O tym na początek.
2: Potem kluczowe ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
3: Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM.
2: Poza tym problemy na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku.
3: A także pyszne, bo polskie z naszą wakacyjną akcją. Byliśmy wczoraj w Świętokrzyskiem. Dymisji nie ma, jest plan na reformę ochrony zdrowia. Zaprezentowała go wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: A jakie są jego założenia? O tym w porannych faktach Kacper Wróblewski.
4: To między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy. Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o propozycje, które odczuje my, pacjenci, to jest tego niewiele. Przyspieszenie programu e-rejestracja i wprowadzenie e-kolejki.
5: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
4: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. To dopiero propozycje. Ustawy najpierw muszą trafić na posiedzenie rządu, a potem do Sejmu.
3: A co o tych zmianach mówią pacjenci?
2: W faktach za godzinę połączymy się z naszą reporterką, która będzie zbierać wasze komentarze przed jedną z warszawskich przychodni.
3: Jakie waszym zdaniem są największe problemy ochrony zdrowia? Czekamy na maile. Nasz adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
2: Europa i Kanada przejmują większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Rosja jest głównym zagrożeniem dla Zachodu, a Ukraina otrzyma pomoc militarną i finansową.
3: To główne ustalenia po dwudniowym szczycie NATO w Ankarze.
2: To przenieśmy się do tureckiej stolicy. Jest tam specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski.
3: Michale, co zapisano w deklaracji końcowej?
6: To 6 punktów. Po pierwsze przypomnienie, że wciąż obowiązuje artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeśli jedno z państw już zostanie zaatakowane, inne przyjdą mu z pomocą. Po drugie, nie ma zgody, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej. Po trzecie, Europa i Kanada zobowiązują się bardziej zadbać o własne bezpieczeństwo. Po czwarte wreszcie, Rosję uznano za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności państw sojuszu. Po piąte, Ukraina w tym roku dostanie co najmniej 70 miliardów euro pomocy. A ostatni punkt dotyczy rozwoju przemysłu obronnego. Ma na to pójść przynajmniej 50 miliardów dolarów.
7: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie NATO przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał.
6: Podsumował ten szczyt prezydent Karol Nawrocki, a za godzinę w faktach powiem wam, jak mówiono tu w Ankarze o Polsce i co nam udało się wywalczyć.
2: Fakty, opinie i komentarze 8:02 w porannej rozmowie RMF FM.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Uwaga kierowcy na Dolnośląskiej A4.
2: Zepsuty autobus blokuje prawy pas autostrady w stronę granicy w rejonie węzła Jadwisin.
8: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Góry Świętokrzyskie były wczoraj kolejnym przystankiem wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie w RMF FM.
3: Mówimy w niej o najciekawszych lokalnych smakach. Radiowy konwój zatrzymał się m.in. w gospodarstwie agroturystycznym w Bodzentynie.
2: Tam razem z właścicielką gospodarstwa, panią Kazimierą, zaprosiliśmy naszych słuchaczy na tradycyjne potrawy.
9: Zapraszam wszystkich państwa na zalewajkę świętokrzyską.
10: Włączyłem RMF-kę i jak to zwykle bywa, słucham i okazuje się, że byliście bardzo blisko. Ja byłem w Opatowie akurat.
11: Mówiliśmy o zalewajce świętokrzyskiej.
10: To było tak zachęcające, że mówię, no nie, muszę to koniecznie spróbować.
11: Przyjechał pan i tutaj waza z zalewajką, talerz. Jak smakuje?
10: Wybornie.
11: A panu jak smakuje zalewajka?
12: Bardzo dobra, wyśmienita.
11: Można do czegoś porównać ten smak zalewajki?
12: Do domu.
3: Z naszymi słuchaczami, Karolem i Pawłem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: A my czekamy na wasze propozycje miejsc z wyjątkowymi, lokalnymi przysmakami z całej Polski.
3: Tak jest, czekamy na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu odwiedzimy Małopolskę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Chciałoby się zapytać, już wam powiemy. Temperatura, tak patrzę na godzinę 11, 12, 13, no tak w okolicach 20, przy czym najchłodniej na Warmii, Mazurach, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam 15-16 stopni, cieplej raczej nie będzie, natomiast najcieplejsze miejsca w Polsce to województwo lubuskie i Wielkopolska, tam do 24 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No i jeszcze ważna informacja, poleje dzisiaj w Małopolsce na Podkarpaciu.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone udzielą Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot.
2: Deklaracja ta padła podczas wczorajszego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na szczycie NATO w Ankarze.
1: Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli narzekać, że nie dajemy ich wystarczająco dużo. Powiedziałem, zróbcie je sami. Firma, która je produkuje, jeszcze o tym nie wie, ale wszystko się ułoży.
2: Zwracał się do Zełenskiego Donald Trump, który zapewnił także, że pracuje nad porozumieniem kończącym wojnę. W Krynicy Morskiej trwa sprzątanie po sztormie, który wywołał niż Bernadette.
1: Ogromne fale niszczyły nadmorską infrastrukturę.
3: Sprzątamy i sprzątamy miasto, bo dzisiaj tak naprawdę to tylko awaryjnie tam, gdzie były drzewa do cięcia, leżały na samochodach, to tym się zajęliśmy. Jutro będziemy sprzątać. Raz, dwa. Do weekendu wszystko ogarniemy.
4: Jest troszeczkę drzew powyrywanych.
5: Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem. To, co widziałem na plaży dzisiaj, to zaskoczyło mnie to i to tak solidnie.
6: Tutaj to drzewo, które powaliło się na budynek?
7: Ten huk akurat my mieszkamy w tym domku i słyszeliśmy. Żona mówiła, chyba jakaś duża stłuczka była.
2: Mówili turyści i mieszkańcy, a wcześniej burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek.
1: W faktach za pół godziny najnowszy pogodowy raport.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na zegarach w Polsce kilka minut po 6.30, a w Osace minęła 13.30.
2: W Japonii polskie siatkarki rozgrywają mecz Ligi Narodów rywalkami Amerykanki.
1: Ten mecz otwiera pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
2: Witamy. Tak jest, dzień dobry. Jak radzą sobie Polki?
9: No niestety, pierwszy set przegrany 20-25. Biało-czerwone dobrze zaczęły tą partię, no ale potem z każdą piłką bardziej nakręcały się Amerykanki. Nasze reprezentantki nieźle grają w obronie, dobrze przyjmują amerykańską zagrywkę, no ale kiedy przychodzi do ataku, tu pojawiają się problemy. No i na razie Magdalena Stysiak nie radzi sobie z tym amerykańskim blokiem. Jak będzie w drugim secie? Będziemy oczywiście sprawdzać w kolejnych mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Zaczyna się właśnie druga partia tego spotkania. A my zostajemy przy siatkówce, bo wszystko wskazuje na to, że niebawem do rywalizacji w międzynarodowych turniejach wrócą reprezentanci i reprezentantki Rosji. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła ten kraj do rywalizacji, a wszystko po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Na najbliższych mistrzostwach Europy Rosji jeszcze nie będzie. Wróciła ona jednak też do światowego rankingu i to na trzecie miejsce, chociaż od blisko 4 lat nie rywalizowała w żadnym oficjalnym turnieju. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznaje w rozmowie z RMF FM mistrzyni świata w boksie Agata Kaczmarska. W ustach mistrzyni świata to może brzmieć dziwnie, ale nasza reprezentantka niedawno zmieniła kategorię wagową na niższą i w niej zdążyła już wywalczyć brązowy medal Pucharu Świata.
10: Już robi się zagrożeniem właśnie w tej kategorii wagowej, nie, że przyszła, że tak powiem, z wyższej kategorii. Czasami się tak myśli, że dziewczyna na odstrzał, że nie jest obyta, no ale ja już czuję, że nie.
9: Przyznaje Agata Kaczmarska, dla której najważniejszymi imprezami w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy w Sofii oraz listopadowy Puchar Świata w Uzbekistanie, a cała rozmowa z naszą pięściarką jest na rmf24.pl.
11: Teraz, bo Magda chciała prognozę pogody przedstawić.
12: No bardzo chciałam, bo mam bardzo ważne informacje dla słuchaczy. Dzisiaj pogoda będzie podzielona. Jedna część Polski będzie mogła się cieszyć słońcem i taką całkiem niezłą temperaturą, około 23-24 stopni. Chodzi szczególnie o województwa zachodnie, na przykład lubuskie i dolnośląskie. A druga część Polski w tym samym czasie, na przykład województwo podkarpackie czy warmińsko-mazurskie, będzie się mierzyła z deszczem, a nawet z burzami i temperaturą w okolicach jedynie 15 stopni.
11: A kiedy się zacznie znowu gorąco?
8: Słuchacie stacji RMF Styl.

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Zaprezentowana reforma ochrony zdrowia dzieli rządzącą koalicję.
3: Politycy mówią, że propozycje resortu są niewystarczające.
2: W faktach sprawdzamy też opinie pacjentów.
3: W Turcji zakończył się szczyt NATO.
2: Co osiągnęła Polska? Szczegóły zna specjalny wysłannik RMF FM do Ankary.
3: Poza tym polskie siatkarki grają z Amerykankami w Lidze Narodów.
2: Propozycje Ministerstwa Zdrowia są niewystarczające, tak członkowie koalicji rządzącej komentują zapowiedź reformy służby zdrowia.
3: Wśród propozycji minister zdrowia są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
2: W porannych faktach witamy reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego.
3: Kacprze, rozmawiałeś z politykami, są za czy przeciw?
4: Lewica ocenia, że propozycje nie uzdrowią wielu bolączek systemu ochrony zdrowia. Senator Wojciech Konieczny podkreśla, że niektóre przepisy będą wymagać doprecyzowania.
5: Należy natomiast poczekać na konkretne rozwiązania, na zapisy, ponieważ niektóre z nich mogą się okazać trudne do wprowadzenia, to mówię od razu.
4: Reformę zaproponowaną przez Jolantę Sobierańską-Grędę krytykuje PSL.
6: Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń.
4: Podkreśla poseł Marek Sawicki. W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają rozmawiać liderzy koalicji.
2: To była Polityka i Zdrowie, a teraz...
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
3: O poranku wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed przychodnią na warszawskim Powiślu. Łączymy się z Magdaleną Greinert. Dzień dobry.
2: Magdo, rozmawiałaś z pacjentami. Co mówią?
8: Ograniczenie wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę to fikcja, której nie uda się wprowadzić w życie. Zaznaczają i podkreślają, że są takie sytuacje, w których dostanie się do lekarza jest najważniejsze i wtedy zostaje tylko wizyta prywatna, a stawki lekarzy przyjmujących prywatnie potrafią zaskoczyć.
9: Prywatnie więcej kosztuje godzina. No.
10: Mamy duże doświadczenie, właśnie wracamy od lekarzy niektórych prywatnie.
8: To ile teraz trzeba za taką konsultację lekarską prywatnie zapłacić?
10: Od 250 do 500 zł to jest tak normalna stawka.
8: W pomysłach minister zdrowia na poprawie funkcjonowania systemu pacjentom brakuje konkretnych pomysłów, jak skrócić kolejki do specjalistów i jak poprawić sytuację finansową w szpitali. Sprzed przychodni na warszawskim Powiślu Magdalena Greinert.
2: Dziękujemy Magdo. Do naszej radiowej skrzynki fakty małpa RMF FM wpadł mail od naszej słuchaczki, pani Barbary.
3: Szukam dentysty na NFZ. Wczoraj dodzwoniłam się do jednej z nich. Pierwszy możliwy termin listopad 2028.
2: Skierowanie na rezonans magnetyczny. Najbliższy termin kwiecień 2027.
3: Skierowanie do chirurga do grudnia nie ma miejsca, a od stycznia nie wiadomo co będzie, więc nie zapisujemy.
2: Czekamy na kolejne wasze głosy. Adres fakty małpa RMF FM.
3: Chwalił nas amerykański prezydent i sekretarz generalny NATO. Sami też wracamy zadowoleni z Ankary.
2: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na szczycie wszystkie cele Polska zrealizowała, a szef MSZ-u Radosław Sikorski ocenia ostatnie dwa dni w Turcji, zacytujmy, powyżej oczekiwań.
3: Ponownie w faktach Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO do Ankary. Powiedz, Polska faktycznie ma powody do zadowolenia?
11: Jeśli się wsłuchać w takie głosy Trumpa, który mówi o Polsce jako cudownym kraju, który ma świetnego prezydenta,
12: you have already basically achieved all the targets.
11: I Marka Rutte, który pochwalił nas, że osiągnęliśmy już wszystkie cele postawione na poprzednim szczycie, a więc przeznaczamy 5% PKB na obronność, no to możemy być zadowoleni. Prymus chciałby się o nas powiedzieć, tak też sami o sobie mówiliśmy w Ankarze, ustami reprezentujących tu nas polityków. Prezydent i dwaj wicepremierzy mówili jednym głosem, powtarzali jak mantrę, że jesteśmy wzorowym sojusznikiem. A z czym wracamy? Między innymi z podpisanym przez Polskę, Stany i trzy europejskie kraje porozumienie o utworzeniu w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot, obecnych też u nas. Są szanse, że to centrum powstanie w Polsce i Polska najpewniej zorganizuje ważną międzynarodową konferencję o dostawach strategicznych minerałów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. Skorzystać na tym mają polskie firmy.
2: Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta w meczu Ligi Narodów z reprezentantkami Stanów Zjednoczonych.
3: Spotkanie rozgrywane w japońskiej Osace śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
13: Tak jest,
3: witamy. Jak wypadły biało-czerwone w drugiej partii?
13: O wiele lepiej, bo tego drugiego seta wygrały 25-20. No i w tym meczu mamy remis 1-1. Za chwilę początek trzeciego seta, ale w tym drugim Polki grały zdecydowanie lepiej w ataku. Nawet jeżeli amerykański blok był dobrze ustawiony, no to tak cwaniacko troszkę grają Polki go mijały. Efektem tego było już nawet 10-punktowe prowadzenie. Potem przytrafiły się do drobne problemy, no ale ostatecznie Polki tą partię, jak wspomniałem, wygrały 25-20, a za chwilę początek trzeciego seta.
2: Nowe fakty, także te ze świata sportu, sprawdzajcie w RMF FM.
3: A my słyszymy się o 7.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
14: Początek dnia w wielu miejscach zacznie się tak spokojnie, ale ta sytuacja może się niestety zmienić. Na północnym i południowym wschodzie kraju zapowiadają się opady deszczu, burze, no i silniejsze porywy wiatru, trochę jak wczoraj. Temperatura w kraju dzisiaj też bardzo zróżnicowana, bo trochę wiosna, a trochę jesień. Od 15 stopni na Podhalu i wschodzie kraju, aż po 24 stopnie na zachodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jedziemy, budzimy się 6 minut po 7. Co tam, wstaliście już?
0: RMF Styl.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Osób podejrzanych o udział w gangu handlującym narkotykami zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji w Małopolsce.
2: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy Maćku.
3: Dzień dobry.
2: Kim są zatrzymani?
3: To Polacy, mężczyźni w wieku od 19 do 35 lat, mieszkańcy powiatów krakowskiego i wielickiego. Oni mieli rozprowadzać narkotyki m.in. w okolicach stolicy Małopolski, w Skawinie, Niepołomicach, Wieliczce i Gdowie. W czasie przeszukań policjanci znaleźli amfetaminę, mefedron, metamfetaminę, marihuanę i kokainę, w jednym miejscu także uprawę konopi. Ponadto zabezpieczono broń, wagi elektroniczne, telefon oraz nośniki danych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
2: Po wczorajszych wichurach sytuacja pogodowa na Warmii i Mazurach poprawiła się.
1: W faktach raport reportera RMF FM Stanisława Pawłowskiego. Witamy. Staszku,
4: dzień dobry.
1: Czego dotyczyły strażackie interwencje?
4: No, wyjeżdżali wczoraj warmińsko-mazurscy strażacy wyjeżdżali do blisko 700 interwencji związanych głównie z powalonymi drzewami, połamanymi konarami i uszkodzonymi dachami. Ostatnie zgłoszenia napływały do godziny 23. Dziś trwa usuwanie skutków wichury. Energetycy pracują jeszcze przy 9 stacjach transformatorowych w okolicach Braniewa, gdzie bez prądu o poranku pozostaje 200 odbiorców. Niestety dziś znowu pogoda ma się pogorszyć.
1: Za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
1: Polecamy tę rozmowę.
2: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
7: Słuchacie stacji RMF Styl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Są śledzie w Polsce właśnie różne i w województwie podlaskim, jeszcze raz powtórzę, i w województwie warmińsko-mazurskim takie znalazłam. W obydwu dzisiaj zaledwie 15 stopni.
2: Czyli w tych województwach są śledzie, a u Magica w lodówce nie ma.
3: Są te tańsze bez skóry.
1: Dokładnie. Tak, ale te,
3: do przysięgi małżeńskiej
1: te drugie
3: być
1: chyba
3: wpisane.
1: Mój mąż też zjadł.
3: Jeżeli nie będziesz podjadał śledzi
2: ale
3: żonie.
2: Znamy twojego męża i nam się wydawał taki naprawdę normalny, w porządku człowiek.
1: Ja
2: ale
1: też
2: żeby...
1: tak myślę.
0: Te rozmowy nie zwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Ceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Oznacza fakty. Anna Wachowska, Tomasz Beryński. Zapraszamy.
2: Pacjenci nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia.
3: Ich zdaniem zapowiedzi resortu nie rozwiążą problemów.
4: Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
2: W Japonii polskie siatkarki na dobrej drodze do zwycięstwa w Lidze Narodów z Amerykankami.
3: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Trelikowskiego, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: To pudrowanie rzeczywistości.
2: System po prostu nie działa.
3: Mieszkańcy Warszawy nie pozostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w ochronie zdrowia, które zaprezentowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Wśród zmian są limity wynagrodzeń dla lekarzy. 240 zł brutto za godzinę ich pracy.
3: Co na to pacjenci?
5: Pracując płacimy składki. Teraz wszystko praktycznie jest prywatne. Gdyby te składki spłacać na swoje konto, te 20 lat wcześniej, to by człowiek się nie martwił lekarzami, to by się zapisały za tydzień wcześniej i nie było żadnego problemu, a tak, niestety mamy jak mamy.
4: Taki prawdziwy plan poprawy nie może się stworzyć w ciągu kilku dni. Pan premier sobie zażyczył, to wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Odgrzewane jakieś pomysły, pewnie nic więcej na chwilę obecną.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Na adres fakty@rmffm napisał do nas pan Maciej.
2: Dostałem skierowanie do psychiatry od lekarza rodzinnego. Zgłosiłem się do poradni i otrzymałem informację, iż pierwszy możliwy termin, jaki można zaproponować, to rok 2031. Na razie jestem zdrowy, ale nie wiem, czy do tego czasu coś rzeczywiście z moją psychiką nie wysiądzie.
3: A nasza słuchaczka wylicza. Endokrynolog dziecięcy, marzec 2028. Dermatolog dla dziecka, kwiecień 2027. Do psychiatry dziecięcego 5 lat.
2: W RMF FM czekamy na kolejne wasze głosy pod adresem fakty@rmffm. Polskie siatkarki prowadzą z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Lidze Narodów.
3: Biało-czerwone przegrały w pierwszym secie, a dwie pozostałe partie wygrały do 20 i 23.
2: Trwa czwarty set, wygrywamy 20 do 16. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO.
3: Rewolwery z wygrawerowanym nazwiskiem i ostrą amunicją podarował na pamiątkę szczytu w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.
6: Dzień dobry. Każdy z obdarowanych otrzymał też notę zwalniającą broń z kontroli eksportowych. Przywódcy państw sojuszu, w których obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące prawa do posiadania broni, znaleźli się w trudnej sytuacji. Brytyjski premier podkreślił, że musiał zostawić rewolwer w Turcji, bo wwiezienie go do Wielkiej Brytanii byłoby niezgodne z prawem. Według BBC broń zabezpieczyła, czyli brytyjscy urzędnicy w Turcji. Spersonalizowane rewolwery z wygrawerowanymi nazwiskami, a także ostrą amunicją, miały wprawić liderów w zakłopotanie. Nie wiadomo, ilu z nich zabrało prezent ze sobą, a ilu pozostawiło w placówkach dyplomatycznych w Turcji, unikając złamania prawa w swoim kraju. Choć i tutaj w wielu przypadkach może wchodzić w grę naruszenie przepisów dotyczących przechowywania broni w ambasadach. Wall Street Journal poinformował, że taki prezent otrzymał również prezydent Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze.
8: To co z tym rewolwerem? Państwu. Dostał prezydent rewolwer?
9: Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdoğan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
8: Czyli
9: ale
8: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
9: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj.
8: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
9: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
8: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czyli jest taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery.
9: Na pewno dość nietypowa. zła, ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
8: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że powiedział, że spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
9: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
8: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
9: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
8: Ale został zrozumiany, bo może odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
9: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
8: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
9: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
8: Co jak zjemy wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
9: o nim mówił. Być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego nie tylko z kim walczyła UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi cywilami. Później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości, które są dla nas nie...
8: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
9: Przed chwilą powiedziałem, konstruktywizm ze
8: polega
9: strony...
8: Polega na tym, że się spotkaliście.
9: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było, nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no, rozmawiano też oczywiście, no, co dalej? Jak...
8: O tym, co dalej, za chwilę. Żegnam się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Dziękujemy. Marcin Przydacz, Tomasz Terlikowski.
2: Rozmowa trwa w sieci, a my słyszymy się o 8:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: I przyszła Magic, przyniosła pogodę. Słuchamy?
10: Dokładnie. I ważną wiadomość dla kierowców w tej pogodzie, bo dzisiaj przed południem i wieczorem w całym kraju, ale w szczególności nad morzem i w górach, mogą pojawić się mgły, które znacznie utrudniają widoczność i weźcie to pod uwagę, jeśli macie w planach dzisiaj jakąś podróż, na przykład na wakacje. A jeśli chodzi o temperaturę, to w Białymstoku i w Suwałkach maksymalnie 15 stopni, podobnie może być w Olsztynie, tam 16, na Podhalu i na Wybrzeżu też podobnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Mam ważne informacje z dziedziny social mediów.
7: RMF Styl.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Na tej komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Wolwery i amunicję podarował swoim gościom na zakończenie szczytu w Ankarze prezydent Turcji.
2: Taki prezent trafił też w ręce polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
3: Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
4: Czyli
3: ale
4: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
3: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: Silny deszcz z burzami nadciąga nad północno-wschodnią i wschodnią Polskę.
1: Alerty pierwszego stopnia obejmują województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz część Mazowsza i Lubelszczyzny.
2: Lokalnie może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Ostrzeżenia będą obowiązywać do piątkowego wieczoru. Czekolada przed wizytą na siłowni?
2: Zaskakujące sugestie naukowców Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji przynosi Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
5: Dzień dobry.
2: Problem w tym, że oni wcale nie sugerują, by czekoladę jeść.
5: Niestety, tylko wąchać. Twierdzą, że już sam zapach czekolady, zwłaszcza gorzkiej, tuż przed oraz w trakcie ćwiczeń może znacząco poprawić wydolność podczas treningu siłowego, nawet jeśli ćwiczymy na czczo. Tak pokazały badania z udziałem 23 zdrowych, umiarkowanych wytrenowanych mężczyzn w wieku od 20 do 25 lat pod wpływem zapachu czekolady wykonywali zdecydowanie więcej powtórzeń ćwiczeń bez większego wysiłku. Kto by pomyślał, że to takie proste?
2: No właśnie, Grzegorz Jasiński o wysiłku amatorów.
1: No a o wysiłku profesjonalistów już teraz w faktach sportowych RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Polskie siatkarki pokonały 3-2 reprezentantki USA w meczu Ligi Narodów.
1: Ten mecz otwiera tym razem mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
2: Witamy. Kto w naszej kadrze zasłużył na wyróżnienie po tym meczu?
7: Zdecydowanie atakująca Magdalena Stysiak i środkowa Julita Piasecka. Stysiak w tym meczu zdobyła 34 punkty, a Piasecka 23. To na nich dzisiaj opierała się gra naszej reprezentacji. Polki mecz nie najlepiej zaczęły, przegrały pierwszego seta. Później w każdym kolejnym się rozkręcały. No, ten czwarty set troszkę na własne życzenie przegrany przez biało-czerwone. Tiebreak też nie najlepiej rozpoczęty. W nim prowadziły Amerykanki, no ale mniej więcej od połowy tej partii to już dominowały Polki. No i właśnie te dobre ataki Magdaleny Stysiak w końcówce pozwoliły wygrać to spotkanie 3-2. A wieczorem znów czekają nas dziś mundialowe emocje. O 22 polskiego czasu na stadionie w Bostonie początek pierwszego meczu ćwierćfinałowego. Francja zagra z Maroko. Oba zespoły znają się świetnie. Nie tylko dlatego, że 4 lata temu grały ze sobą w półfinale. Wtedy górą był zespół z Europy, ale też dlatego, że wielu graczy reprezentacji Maroka urodziło się i w piłkę uczyło się grać właśnie we Francji. To naprawdę świetna drużyna, zajmuje 6 miejsce w światowym rankingu. Od poprzedniego mundialu zrobili spore postępy. To drużyna, która lubi być przy piłce, lubi grać jeden na jednego i strzeliła wiele bramek, mówił obrońca reprezentacji Francji Dayot Upamecano. A we wtorek za oceanem oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego. Polak zostanie zaprezentowany jako strażak, czyli zawodnik Chicago Fire. Napastnik reprezentacji Polski ma też razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem pojawić się na konferencji prasowej. Niewykluczone już, że 2 dni później Lewandowski rozegra swój pierwszy mecz. Chicago Fire zagra wtedy na własnym stadionie z Vancouver Whitecaps.
8: O pogodę w Chicago nie będziemy pytać, ale zapytamy o pogodę w Polsce. Magda Karwat-Marek.
9: No i dostałam też pytania pod 3322 w tej samej sprawie, czyli w sprawie pogody. Wy też piszcie, jak coś do mnie macie. Jaki weekend w Zakrzówku Szlacheckim koło Radomska? Takie pytanie. Mam nadzieję, że te 20-21 stopni w sobotę to jest wystarczająca temperatura do waszych planów. W niedzielę w Łódzkiem może trochę popadać. Zresztą weekend w całej Polsce zapowiadał się cieplejszy, ale te najnowsze prognozy mówią, że jednak będzie padało.
8: Czy ja dobrze słyszałem w faktach sportowych, że Polska wygrała zły?
10: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: czymkolwiek.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Andrzej Kochut i wielu innych.
3: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Zaczynamy. Fakty o dziewiątej.
2: Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy.
3: Kulisy rozmów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego odsłonił w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Przedstawiciele lekarzy o ministerialnej zapowiedzi zmian w płacach medyków.
3: Ich postulaty przytoczy dziennikarz RMF FM.
2: W Tatrach mróz już jest.
3: Śnieg dziś może spaść.
2: Na koniec zima w natarciu, choć w kalendarzu lato.
3: Wołodymyr Zełenski poprosił o dłuższą rozmowę polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Chciał wyjaśnić pewne sprawy, mówił w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
2: Do tego spotkania doszło podczas szczytu NATO w Ankarze.
4: Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
5: Ale został zrozumiany, bo może odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
4: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz UPA.
3: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że nie ma miejsca w Europie na ideologię szowinistyczną, dodał Marcin Przydacz w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Szereg uwag do najnowszego projektu zmian w szpitalach zaprezentuje dzisiaj Naczelna Rada Lekarska. W czasie spotkania z szefową resortu zdrowia dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Chodzi o zaprezentowane wczoraj propozycje rządu. Wśród nich jest maksymalny poziom wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę.
3: Komentarze zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
6: Dzień dobry.
2: Michale, co lekarze o 11 zamierzają powiedzieć szefowej resortu zdrowia?
6: Podzielą się przede wszystkim obawą, że te zmiany mogą uderzyć w pacjentów małych szpitali powiatowych. Tam są teraz największe problemy ze znalezieniem lekarzy i właśnie te wyższe zarobki dla nich pozwalają wypełnić grafiki. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, przypomni dziś jeszcze ich inną propozycję, jak regulować pensje.
7: Apelujemy o 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na etacie. Z naszych danych wynika, że 1/3, a nawet trochę więcej lekarzy porzuciłaby wtedy kontrakty i przeszła na zatrudnienie etatowe.
6: Lekarze przypominają, że pomysł górnego limitu zarobków ministerstwo przedstawiło już w ubiegłym roku. Wtedy sprzeciw medyków był tak silny, że rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Wielu lekarzy dzisiaj chce podobnego scenariusza.
8: Dla nas liczy się wasze zdanie.
3: Do naszej radiowej skrzynki wpadają maile od was o odległych terminach do lekarzy specjalistów.
2: Nasz słuchacz pisze, że jego mama w chojnickim szpitalu na wizytę u neurochirurga będzie czekać 9 lat.
3: W innym mailu czytamy: kochani, ja z padaczką czekam na wizytę do lekarza neurologa 1,5 roku. Rewelacja, prawda?
2: A Ewa miała termin na gastroskopię pod narkozą na sierpień 2026 rok. Wczoraj otrzymała telefon ze szpitala w Krakowie, że muszą przesunąć badanie na 2028 rok.
3: Lekarze nastawieni na zarabianie kasy i na prywatne praktyki, tylko że nie wszystkich stać na tą prywatną praktykę, bo ceny z kosmosu, kwituje nasza słuchaczka.
2: Wysoko w Tatrach lekki mróz.
3: W prognozach są także opady śniegu.
2: W chłodnym poranku Zakopanem jest reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: No, kiedy mamy się spodziewać tego lipcowego śniegu?
9: Niemal wszystkie prognozy mówią, że zacznie padać już po 10 na Rysach, gdzie w tej chwili temperatura wynosi -2 stopnie, może spaść kilka centymetrów białego puchu. Nieco niżej, na przykład na Kasprowym Wierchu, na którym termometry pokazują +2 stopnie, będą to opady deszczu ze śniegiem. Tak więc wszystko wskazuje na to, że czeka nas dzisiaj niewielki lipcowy śnieg, ale synoptycy przypominają, że to w Tatrach nic nadzwyczajnego. W lipcu 1970 roku na Kasprowym Wierchu zanotowali pokrywę śnieżną o grubości 30 cm. Tym razem taki rekordowy opad nam jednak nie grozi.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty, również te związane z pogodą.
3: A za godzinę opowiemy wam o przygotowaniach do prezentacji Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire. To już w przyszłym tygodniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: tej pogodzie nie usłyszycie brzydkich rzeczy typu doradca finansowy, typu inflacja. Same ładne, wakacyjna prognoza pogody.
12: Same ładne, zwłaszcza, że jest poważne pytanie od naszego słuchacza pod 3322. Czy w sobotę w mokrym lesie w Mazowieckiem będzie sucho, bo jest tam drewniany domek do postawienia i nie wiadomo co robić? No moim zdaniem zdecydowanie warto to przełożyć, bo temperatura może i zapowiada się w porządku, około 20
13: stopni. No jak sucho
12: stopni.
13: W mokrym lesie?
12: No ale w tym województwie w sobotę szykują się deszcze i burze. Jak coś robić w ogródku, to tak do 11 przed południem.
13: Coraz mniej rozumie ten kraj.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: To jeszcze powiedz, że w suche dniowie będzie mokro.
14: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
0: Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata, wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Macie najważniejsze fakty, a fakty w RMF FM mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Prezydencki minister Marcin Przydacz mówi w RMF FM o pociskach do systemu obrony powietrznej Patriot.
3: Czy Karol Nawrocki wiedział o przekazaniu Ukrainie tych rakiet? O tym na początek.
2: Posłowie zdecydują o nowym rzeczniku praw obywatelskich i prezesie IPN-u.
3: Posłuchajcie, kto jest w gronie faworytów.
2: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Sprawa przekazania rakiet do systemu Patriot na Ukrainie nie była z Karolem Nawrockim konsultowana, co jest błędem, zapewniał w porannej rozmowie RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: A czy prezydent był o tym informowany? W warszawskim studiu RMF FM jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
2: Karol Nawrocki wiedział czy nie wiedział?
4: Precyzyjnie rzecz biorąc, wszystko wskazuje na to, że był informowany.
5: Pytanie zasadnicze jest, czy był konsultowany. Post factum przesyłanie jakiejś statystyki, w której jest kilkadziesiąt punktów i gdzieś tam na 36 stronie na dole jest coś napisane, to nie jest konsultacja.
4: No, czyli jak się zdaje, prezydent był poinformowany, ale nie był skonsultowany. Sam minister Przydacz deklaruje, że on o sprawie nie wiedział. Czy jednak jego zdaniem powinniśmy przekazać rakiety Ukrainie? Marcin Przydacz, który w roku 2022 na antenie naszego radia postulował, by amerykańskie i niemieckie rakiety zamiast do Polski wysyłać na Ukrainę, teraz zmienił zdanie.
5: W kontekście, w którym mówimy o możliwym ataku na Polskę, uważam, że to było nieroztropne zachowanie. Po drugie, Ukraina też zmieniła swoje podejście do Polski. W 2022 roku było nieco inaczej. Nieco inaczej jest dzisiaj. Sytuacja się zmieniła.
4: Dodajmy, że sam minister Przydacz zapewniał, że nic nie wie o zagrożeniu atakiem na Polskę, przed którym ostrzega premier.
2: Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą nowego rzecznika praw obywatelskich.
3: Kandydatką koalicji rządzącej na to stanowisko jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
6: Witamy.
3: Czy znajdzie się większość do poparcia tej kandydatury i co także z innym stanowiskiem prezesa IPN-u?
6: Jeśli chodzi o głosowanie nad wyborem rzecznika praw obywatelskich, tu niemal wszyscy koalicjanci są zgodni, jednak jak mówi Marek Sawicki, w PSL-u zdania są podzielone.
7: Nie jest to kandydatka moich marzeń. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o prezesa IPN-u, tu większość parlamentarna, a przynajmniej Koalicja Obywatelska w sprawie kandydatów nie ma nic do powiedzenia.
6: To wszystko dlatego, że kandydata wskazuje kolegium IPN-u, a kandydatem jest Mateusz Szpytma, którego popiera PSL. Głosowanie w Sejmie nad jego wyborem po raz kolejny zostało odłożone w czasie.
8: Przychodzi czas na to, żeby przed wakacjami tę sprawę załatwić, ale będę to wiedział we wtorek.
6: Deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nieoficjalnie mówi się, że jeśli PSL poprze Sylwię Gregorczyk Abram, wówczas pozostali koalicjanci dadzą zielone światło, aby Sejm, a potem Senat, wybrał nowego prezesa IPN-u.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Przez kilka lat ukrywał się przed policją, uciekł za granicę i zmieniał miejsca pobytu.
2: Małopolscy łowcy głów zatrzymali 44-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.
3: W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, kim jest zatrzymany i jak służby wpadły na jego trop?
9: On jest podejrzany o przygotowanie zbrojnego napadu na firmę w Rabce Zdroju w Małopolsce w 2016 roku. Napastnicy, podszywając się pod policjantów, ostrzelali wtedy budynek i uciekli. Mężczyzna ukrywał się m.in. w Niemczech i Hiszpanii, ale jak ustalili policjanci, jakiś czas temu potajemnie wrócił do Polski i przebywał na terenie Małopolski. Jak się dowiedziałem, zatrzymano go w czasie dynamicznej akcji na terenie powiatu myślenickiego. Mężczyzna trafił już do aresztu, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat więzienia, a śledczy wiążą go także z innymi przestępstwami, w tym narkotykowymi. Za nie grozi mu jeszcze do 12 lat więzienia.
10: Fakty zza oceanu.
3: We wtorek oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach klubu Chicago Fire.
2: Dwa dni później zespół strażaków zmierzy się w Chicago z Vancouver Whitecaps. No i pytanie, czy polski piłkarz wyjdzie na boisko?
3: I to pytanie kierujemy do amerykańskiego korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego. Witamy, Pawle.
11: Dzień dobry. Na razie klub nie potwierdził, czy Lewandowski zagra w tym spotkaniu. Dawkuje emocje. Bilety sprzedawane są z informacją o potencjalnym udziale Lewandowskiego. Prawdopodobnie załatwiane są jeszcze formalności i klub w taki sposób się zabezpiecza. Na pewno we wtorek oficjalna prezentacja. Lewandowski pojawi się na treningu, a potem ma odbyć się konferencja prasowa. Dołączy do trenera oraz dyrektora sportowego klubu. Mają mówić o transferze polskiego napastnika do drużyny strażaków oraz o celach klubu na pozostałą część sezonu.
3: Prezentacja najnowszych faktów w RMF FM o 11:00.
2: Zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Nikt nie jest tak profesjonalny na wakacjach.

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Zerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas na fakty w RMF FM. Anna Wachowska, Tomasz Beryński. Słuchamy.
2: Zapraszamy. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie, stołecznego ratusza i do Urzędu Dzielnicy Ursus.
3: To temat numer jeden w faktach, potem interweniujemy w waszej sprawie.
2: Chodzi o drogi i trudno dostępny pelet.
3: W faktach kulturalnych RMF FM powiemy, kto ma szansę na telewizyjne Oscary.
2: Listę nominowanych przejrzała nasza dziennikarka.
1: I mamy już 11.
3: Agenci Centralnego Biura Śledczego weszli do warszawskiego ratusza.
2: I nie tylko tam, są też w Stołecznym Szpitalu Południowym i Urzędzie Dzielnicy Ursus.
3: Zbierają dokumenty dotyczące afery Szpitala Południowego. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
4: Witamy,
2: Krzysztofie. Czego konkretnie szukają?
4: Dowodów na korupcję zwykłą i korupcję polityczną, tak to można określić. W sprawie tej pierwszej korupcji, takiej pospolitej, no to agenci sprawdzają, czy ktoś płacił lekarzom za przyspieszanie wizyt, ale czy też na przykład są dowody na to, że zakłady pogrzebowe płaciły obsłudze tamtejszego prosektorium za reklamowanie ich usług klientom. Jeżeli chodzi o korupcję polityczną, to funkcjonariusze CBA sprawdzają, czy są dowody na to, że pacjent z legitymacją partyjną był traktowany lepiej niż pacjent bez legitymacji Koalicji Obywatelskiej.
5: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach prowadzonego śledztwa.
4: Tak relacjonował mi przed chwilą Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik koordynatora służb specjalnych. Te wszystkie działania agentom CBA zleciła prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: W ciągu 8 tygodni do Polski wrócą amerykańscy żołnierze, przekazał Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
6: Witam.
2: Witamy. Ilu dokładnie amerykańskich wojskowych będzie stacjonować nad Wisłą?
6: To ponownie będzie około 10 tysięcy żołnierzy z USA. To będzie po prostu powrót do liczby przed tym, jak w maju pojawiła się informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich sił. Jak mówił wiceszef MON-u, toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
7: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura, to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
6: Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia.
8: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
2: Pelet jest znów bardzo drogi, a na dodatek trudno dostępny. Apelujecie dzwoniąc i pisząc na gorącą linię RMF FM.
3: Cena za tonę tego opału to coraz częściej nawet 2000 zł, a przecież sezon grzewczy jeszcze daleko.
2: Problem istnieje, potwierdza pytane przez nas Ministerstwo Energii.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zajmuje się tym tematem. Igorze, co zamierza zrobić resort?
9: W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z producentami peletu. Jednocześnie ministerstwo zadeklarowało, że zwróciło się z prośbą do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy na rynku peletu nie ma zmowy. Pytane przeze mnie kierownictwo resortu zauważa jednak kolejne przyczyny systemowe, które odsyłają nas do resortu klimatu.
10: Nie może być tak dzisiaj, że dofinansowania na kotły peletowe wciąż są oferowane, ludzie z tego korzystają, a ceny być może są sztucznie windowane na rynku.
9: Wskazuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Do wzrostu cen na pewno przyczynia się coraz niższa podaż drewna oraz wzrost kosztów tego surowca. W pierwszym kwartale drewno podrożało o ponad 12%, licząc rok do roku.
3: Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji, zdecydowali radni.
2: Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta, z wyłączeniem lokali gastronomicznych.
3: Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
11: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu.
3: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
2: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Dzień dobry. Kasiu, na początek o tych, którzy mają szansę na telewizyjne Oscary.
12: Amerykańska Akademia Telewizyjna tak ogłosiła nominacje do nagród Emmy. Rekordzistami są twórcy seriali medycznego The Pitt, aż 25 nominacji, oraz Hex o ikonie sceny komediowej, 24 nominacje. Jest też polski akcent w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu serialu dramatycznym. Nominację ma Karolina Wydra, czyli Zosia z serialu Jedyna. 78. gala rozdania Emmy 15 września w Los Angeles. A jutro do naszych kin trafi Vaiana, aktorska wersja nominowanej do Oscara animacji o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu opuszcza rodzinną wyspę i próbuje ratować swoje plemię. W rolach głównych Catherine LaGaia oraz Dwayne Johnson. Kiedy ogłosiliśmy, że zamierzamy nakręcić film aktorski, była grupa osób bardzo przywiązanych do wersji animowanej i mówili nam, nie, to za wcześnie. Nigdy się z tym nie zgadzałem. Uważam, że ta historia może wybrzmieć jeszcze mocniej przedstawiona przez żywych aktorów, mówił Dwayne Johnson na premierze w Los Angeles. Aktor Tom Hanks ma dziś okrągłe urodziny. Zagrał wiele wyjątkowych postaci, które trafiły do współczesnej popkultury. O jubilacie będę mówić w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No to run, Forest, run. 5 minut po 11.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: czymkolwiek.
1: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
2: Andrzej Kochut i wielu innych.
3: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, no, zaczynamy, jak już wiecie, pewnie od smutnej informacji.
2: Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo przez sąd w Sosnowcu. Jakie kary wymierzono? O tym reporterka RMF FM. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zaskoczony decyzją FIVB o przywrócenie Rosji do międzynarodowej rywalizacji. A na koniec będziemy nad Bałtykiem. Sprawdzimy, czy pogoda się poprawia. Nie żyje Bonnie Tyler, znana brytyjska piosenkarka, miała 75 lat. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy cię.
3: Jestem.
2: Kasiu, piosenki Bonnie Tyler zna chyba każdy.
3: Tak.
2: I zostaną z nami na zawsze.
3: Ten jej potężny głos, ta jej słynna chrypka, to są rzeczy absolutnie wyjątkowe. Styl Bonnie Tyler na zawsze już wpisał się w kanon pop-rocka. Są tam też elementy przecież muzyki country i ten duży poziom emocjonalności i te długie partie wokalne. Znamy i Total Eclipse of the Heart i piosenkę It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Ale chyba przede wszystkim to bardzo energiczne, znane też z filmów Holding Out of a Hero. Na początku maja w Portugalii, gdzie mieszkała, piosenkarka przeszła pilną operację, zmarła w szpitalu w Faro.
2: A wspomnienie Bonnie Tyler mamy także na rmf24.pl.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Rosyjskie małżeństwo skazane za szpiegostwo. Sąd okręgowy w Sosnowcu ogłosił wyrok w sprawie Igora i Iriny R., którzy zostali oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek jest w sosnowieckim sądzie. Aniu, jakie kary orzekł sąd?
5: Igor R. został skazany na 7 lat więzienia, jego żona Irina na 3 lata. Śledczy ustalili, że w 2022 roku mężczyzna współpracował z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Między innymi gromadził informacje na temat rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce, a także osób i instytucji udzielających im pomocy. Dane przekazywał swojej żonie na zaszyfrowanym elektronicznym nośniku pamięci. Kobieta zaś podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych FSB. Poza tym według śledczych Igor R. uczestniczył w nadaniu i zleceniu odbioru paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłka została znaleziona w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Małżeństwo od 2 lat jest w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Jestem trochę zaskoczony decyzją Międzynarodowej Federacji Siatkówki o dopuszczeniu Rosji do gry, przyznaje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo odwiesił rosyjski komitet, a dzień później FIVB przywróciło Rosjan do międzynarodowej rywalizacji. A w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jestem, witam.
2: Wojtku, dlaczego prezes Świderski jest tym zaskoczony?
6: No bo jeszcze 2 tygodnie temu w czasie turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach rozmawiał z przedstawicielem FIVB, który zapewnił, że dopuszczenie rosyjskich zawodników nie nastąpi szybko. Teraz nagle wszystko się zmieniło. Dla naszej federacji to ogromny problem, bo w przyszłym roku w Polsce rozegrywane będą Mistrzostwa Świata, na które Rosjanie z dużym prawdopodobieństwem się zakwalifikują.
7: Przygotowujemy pismo z oficjalnym zapytaniem do Federacji Światowej, co w sytuacji, kiedy zawodnicy z Rosji, dokładniej Białorusi, nie otrzymają wiz ani pobytu, możliwości wjazdu do naszego kraju, więc my nie bierzemy za to, nie będziemy brali za to odpowiedzialności.
6: Mówił prezes PZPS-u Sebastian Świderski, który, jak przyznał, nie będzie nawoływał do bojkotowania meczów z Rosją rozgrywanych na neutralnym gruncie. Decyzja w tej kwestii ma zależeć od samych zawodników i sztabów.
2: Na Bałtyku wciąż silnie wieje. Przez to na części nadmorskich kąpielisk powiewa czerwona flaga. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Słyszymy się, Staszku? Słyszymy się. Gdzie teraz nie można wejść do wody?
8: No, ratownicy zauważyli wysokie fale i silne prądy wsteczne niemal na wszystkich gdańskich kąpieliskach. Otwarte są jedynie stogi. W Sopocie czerwona flaga powiewa na kąpieliskach przy granicy z Gdańskiem. Te bliżej Molo już są otwarte.
9: Na każdym kąpielisku jest inne dno. Po prostu zmienia się cały czas układ. Tak jak przy Molo z drugiej strony na przykład bardziej Molo ochłania, więc wiadomo, te fale mogą być ciut mniejsze.
8: Mówiła mi Alicja Kryda z Sopockiego Wopru i właśnie ratownicy na bieżąco decydują, czy bezpiecznie w danym miejscu można wejść do wody. Patrząc dalej, w Gdyni czerwona flaga powiewa na Babich Dołach, natomiast w Orłowie, Redłowie i Śródmieściu można się teraz kąpać. Trudne warunki dziś są także na otwartych plażach Mierzei Wiślanej, Półwyspu Helskiego i Środkowego Wybrzeża.
2: Nad morzem wieje, a w Tatrach biało. Wysoko w górach spadł śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Więcej o tym usłyszycie już w kolejnych faktach. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: Nad Bałtykiem wieje, w górach mróz i śnieg. Tak wygląda lato właśnie w tym tygodniu. Upały za nami, ale i też upały słyszałem, że przed nami w przyszłym tygodniu. Teraz najcieplej jest w Legnicy, 22 stopnie, a najchłodniej w Zakopanem 12. No jeżeli chodzi o właśnie te przymrozki, no to to wysoko w Tatrach, tam chyba do minus 4 widziałem przed chwilą wynik. Jutro w ciągu dnia trochę cieplej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
1: No bo tak widzę, że w wiadomościach pytacie...

0: Szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

0: Muzyka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: 13, no i zaczynamy od spotkania, które było chyba na Super Cito.
2: Chyba tak, ale już po tym spotkaniu właśnie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej z minister zdrowia w sprawie najnowszego projektu reform. Co z niego wynikło? O tym reporter RMF FM. Puma grasuje w lasach koło Polanowa w Zachodniopomorskiem. Powołano gminny sztab kryzysowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność. Ratownicy TOPR ostrzegają przed zimowymi warunkami w Tatrach.
3: To nie są warunki ani na raki, ani na raczki.
2: Upał natomiast znowu na Wyspach Brytyjskich. Jest szansa na współpracę, choć dzisiaj zabrakło konkretów. Tak przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oceniają rozmowy z minister zdrowia Jolantą Sobrańską-Grędą. Spotkanie dotyczyło najnowszego projektu reform w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, jest w nim m.in. propozycja wprowadzenia górnego limitu zarobków medyków do 240 zł brutto za godzinę. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie są najważniejsze ustalenia?
4: Najważniejsze według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego jest to, że w planie jest teraz seria konsultacji, nowych pomysłów właśnie ze środowiskiem medyków. Lekarze zwrócili tu uwagę, że limity zarobków lekarzy w publicznych szpitalach mogą doprowadzić do wzmocnienia sektora prywatnego, a oni tego nie chcą.
5: Ministerstwo tę uwagę przyjęło, zadeklarowało, że nie jest to celem dzisiaj rządzących prywatyzowanie systemu. To również przyjmujemy za dobrą monetę.
4: Rozmowy tutaj dotyczyły też całkowitego odpolitycznienia sektora ochrony zdrowia w Polsce. Tu też jest wspólna wizja i zgoda i samorządu lekarskiego, i Ministerstwa Zdrowia. Pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak formalnie tę zmianę uda się wprowadzić. I tego mają dotyczyć właśnie kolejne planowane spotkania. Sprzed Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Michał Dobrołowicz.
2: A teraz ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia na A4 w okolicach Mysłowic. Na pasach w kierunku Krakowa doszło do kolizji i jeden pas ruchu jest zablokowany. Korki na A4 także w przeciwnym kierunku. To z kolei skutki kolizji na S1 w rejonie węzła Brzęczkowice, gdzie trasa ta krzyżuje się właśnie z autostradą A4.
6: To nie fikcja, to fakty.
2: Uwaga, puma na wolności. Drapieżnik był kilkukrotnie widziany w okolicach Polanowa w Zachodniopomorskiem. Gmina ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem do lasu, a informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
7: Ostatni raz puma widziana była dziś rano. Zauważył ją przy lesie mieszkaniec Karsinki. To miejscowość między Polanowem a Koszalinem. Jak przekazał mi Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, zwierzę trzeba jak najszybciej zlokalizować i odłowić. Służby właśnie rozpoczęły poszukiwania pumy przy pomocy dronów z termowizją. Był też pomysł rozstawienia specjalnych klatek z przynętami. Powołano również sztab kryzysowy. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo.
2: W kalendarzu 9 dzień lipca, a w Tatrach warunki iście zimowe. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Ratownicy TOPR-u odradzają w najbliższym czasie wyprawy na najwyższe tatrzańskie szczyty.
3: Ponad granicą 2000 metrów są opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem, więc na pewno będzie ślisko. To nie są warunki ani na raki, ani na raczki. Także proponujemy te wyjścia w niższe partie gór, czy wręcz nawet dolinne, albo co najwyżej Tatry Zachodnie. Ta pogoda ma ulec zmianie koło weekendu, więc te warunki się poprawią i będziemy mogli jeszcze się cieszyć ładną pogodą i latem w Tatrach.
2: Informował i ostrzegał zastępca naczelnika TOPR Mieczysław Ziach. Pełnia lata natomiast w Wielkiej Brytanii. Przez wyspy przechodzi kolejna w ostatnich tygodniach fala upałów. Dziś w Londynie może być nawet 36 stopni Celsjusza. Jak sobie radzą z takim skwarem przyzwyczajeni do niższej temperatury Londyńczycy?
8: Robię sobie zimne okłady, moczę ręcznik i zakładam go na szyję, bo nie chcę, żeby mi się krew w głowie zagotowała. Źle znoszę te upały. My zakładamy odblaskową folię na okna i to w jakiś sposób pomaga. Czy nie wydaje wam się, że Wielka Brytania jest generalnie nieprzygotowana na takie temperatury? Kiedyś lato na wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
2: Usłyszał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan. Do Polski także niebawem wrócą upały. Kiedy konkretnie? Szczegółową prognozę mamy na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tak się klimat ocieplił, że u nas w lasach pumy można spotkać.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF Styl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, słuchamy.
2: Zapraszam ponownie. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym w relacji naszego reportera po konferencji z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Paryż, jak twierdzę, przed ćwierćfinałem mundialu w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny z Marokiem. W faktach zajrzymy także na wrocławski rynek, na którym w końcu jest zielono.
3: Tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
2: Wybiła 14. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak deklaruje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform, które mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach. Przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy wobec tego limity wynagrodzeń formalnie mogą zacząć obowiązywać?
4: Najwcześniej jesienią, bo to wymaga teraz zmian ustawowych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w dalszym kroku pojawi się obowiązek pracy lekarza w szpitalu na co najmniej pół etatu.
5: Te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta. Przynajmniej pół etatu to jest ta granica, w której chciałabym dzisiaj widzieć medyków, którzy widzą tego pacjenta nie tylko przy zabiegu.
4: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski krytykuje ten pomysł i przekonuje, że przywiązanie lekarza do jednego szpitala zmniejszy jego gotowość do leczenia w innych placówkach.
6: Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Jak dalej będzie z procedowaniem, tego jeszcze nie wiemy. Konkretów nam zabrakło.
4: Konkrety mają być wypracowywane w powołanym dzisiaj kolejnym zespole do spraw tej reformy w Ministerstwie Zdrowia i za tydzień z przedstawicielami związków zawodowych w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.
2: Wypadek na drodze krajowej nr 11 w Siemianicach w Wielkopolsce na trasie Żabiniec-Kostów. Zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba jest ranna. Druga jest zablokowana.
7: Reporterzy RMF FM interweniują.
2: Produkcja idzie pełną parą na tyle, na ile pozwala dostępność surowca. Polscy producenci peletu chętnie odpowiedzą na duże zapotrzebowanie, ale problemem jest podaż drewna, usłyszał reporter RMF FM. Interweniujemy w sprawie wysokich cen peletu i właśnie jego dostępności, o czym alarmujecie nas na gorącą linię RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiałeś z przedstawicielem producentów. Na czym jego zdaniem polega problem?
8: Tegoroczna podaż drewna to blisko 37 milionów metrów sześciennych surowca, czyli o 2 miliony mniej niż w ubiegłym roku. By pokryć całe zapotrzebowanie, potrzeba aż 41 milionów. Pelet to produkt uboczny pracy z drewnem. Jeśli nie ma surowca, nie ma paliwa grzewczego, mówi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
9: Jeżeli te 4 miliony nie wchodzą na rynek, to nie powstaje z nich trocina. Jak nie powstanie z nich trocina, to nie powstanie z niej pelet. Tego peletu po prostu nie może być więcej, bo nie ma z czego go wytworzyć. Dzisiaj wiem na pewno, że firmy pracują na tyle, na ile pozwala im dostępność surowca drzewnego.
8: Według prognoz do 2035 roku zapotrzebowanie na pelet w Polsce może wzrosnąć nawet dwukrotnie.
2: Paryż zamieni się dzisiaj w prawdziwą twierdzę. Francuska policja szykuje się na możliwe zamieszki w związku z wieczornym meczem francuskiej drużyny na mundialu. O 22:00 w Bostonie trójkolorowi zmierzą się z reprezentacją Maroka w pierwszym ćwierćfinale tych mistrzostw. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: To już niestety stało się w Paryżu w cudzysłowie tradycją, że po piłkarskich pojedynkach reprezentacji Maroka z trójkolorowymi grupy chuliganów, głównie z rodzin afrykańskich imigrantów spod paryskich przedmieść, wywołują zamieszki wokół pól elizejskich w centrum miasta, atakują policjantów, próbują podpalać samochody i pojemniki ze śmieciami oraz rozbijać sklepowe witryny. Z tego powodu porządku strzec tam będą wieczorem nadzwyczajne siły policji, okoliczne stacje metra zostaną zamknięte. To niszczy dobry wizerunek Paryża, a szczególnie pól elizejskich, bo turyści widzą, że robi się tu niebezpiecznie i coraz częściej omijają te dzielnice. Boimy się tego, co stanie się tu dzisiejszej nocy, tłumaczy mi właściciel jednego z barów.
2: Z Paryża wracamy do Polski, na Dolny Śląsk. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni jak dzisiaj.
3: Bardzo się cieszymy i tamte drzewka, i z drugiej strony. Tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
11: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
3: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
11: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo przycupnąć.
3: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
2: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt ma zakończyć się w przyszłym roku, a my z faktami wracamy punktualnie o 15:00.
7: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
12: Cztery minuty po 14:00, tu byle do lata w...
13: Słuchacie stacji RMF Styl.

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: melodies the way I used to.
1: RMF Styl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie. Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę, jestem i zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o zarzuty w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży lokali należących do gminy. Seria wypadków i utrudnienia na drogach. Mamy ważne informacje dla kierowców warmińsko-mazurskim i na Śląsku. Ryby zaskakują naukowców. Badacze mają dla nas przełomowe badania, które obalają dotychczasowe teorie. Prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu senatorowi Koalicji Obywatelskiej Marcinowi Zawile. Chodzi o sprawę z czasów, gdy polityk był prezydentem Jeleniej Góry. Na konferencji w prokuraturze krajowej był reporter RMF FM Michał Krasoń, z którym się teraz łączymy. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Michale, o jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
3: Według śledczych Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał przydzielić lokal mieszkalny z pominięciem przetargu. Później został on sprzedany jego najemcom z 99% bonifikatą.
4: Ten przydział tego lokalu odbył się z nie dochowując w określonych form, ponieważ takie lokale powinny być publiczne, znajdować się w publicznym wykazie i to daje prawo każdemu mieszkańcowi. I tej procedury ofertowej tutaj nie zachowano.
3: Wyjaśnia Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. Jeśli Senat zgodzi się na uchylenie immunitetu lub Marcin Zawiła sam się go zrzeknie, prokuratura przedstawi mu zarzut nadużycia uprawnień. Za to grozi nawet do 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury krajowej, Michał Krasoń.
5: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Kierowcy, uważajcie, na drodze numer 16 w warmińsko-mazurskim w Nowym Probarku czołowo zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Rośnie korek na autostradzie A4 między Mysłowicami i Katowicami. Jak informowaliśmy już w faktach, na pasach w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, ile aut jest tam uszkodzonych?
6: To są 4 rozbite samochody. Jeden z kierowców, takie są wstępne ustalenia policjantów, najprawdopodobniej nie zachował ostrożności, uderzył w auto przed nim, a potem uszkodzone zostały jeszcze 2 kolejne samochody. Doszło do tego na lewym pasie w kierunku Krakowa, który teraz jest zablokowany, a korek ma już około 10 km długości. Zaczyna się w okolicach Mysłowic i, jak widzę, nieprzerwanie ciągnie aż tu za węzeł Murckowska w Katowicach.
2: Ten czwartek to na wielu uczelniach ostatni moment na decyzję, gdzie kandydaci będą chcieli studiować od października. Dziś kończy się rejestracja na studia, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Jakie kierunki wybierają kandydaci?
7: Finanse i rachunkowość.
8: Dlaczego właśnie ten?
7: Po prostu przekonali mnie ewidentnie i zainteresowały ten temat i tak planuję się rozwijać dalej chyba w tym kierunku.
8: Dzisiaj środek wakacji, ale duży ruch tutaj na uczelni, dużo się dzieje.
7: No tak, obrony, jeszcze raz obrony i rekrutacja.
8: Na jaki kierunek pani złożyła?
9: Filologia polska. Teraz wreszcie wakacje po długim czasie.
8: Jakie plany na te wakacje?
9: Trochę pracy, trochę odpoczynku, wszystkiego po troszku.
2: Usłyszał na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ryby głosu nie mają, ale prawdopodobnie mają szyję.
10: Taką odważną tezę stawia Międzynarodowy Zespół Naukowców. Odważną, bo do tej pory uważano, że obecność szyi to anatomiczna cecha charakterystyczna głównie dla ssaków, która u ryb i płazów nie występuje.
2: Z nami Grzegorz Jasiński, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, co doprowadziło do takiego przełomu?
10: Nowoczesne techniki obrazowania, takie jak nagrania rentgenowskie wideo oraz trójwymiarowe modele komputerowe. Dzięki nim możliwe było precyzyjne prześledzenie, które fragmenty kręgosłupa biorą udział w ruchach głowy i w jakim stopniu umożliwiają jej niezależne poruszanie się względem tułowia. I okazało się, że takie ruchy u ryb i płazów da się zauważyć. Nawet jeśli ich kręgosłup nie przypomina szyi ssaków, to można wyróżnić regiony o wyraźnie odmiennej budowie i funkcji, które odpowiadają za ruchomość głowy. Być może definicję szyi trzeba nieco rozszerzyć.
2: A mogę mieć jeszcze jedno pytanie?
10: Oczywiście.
2: Jakie to ma dla nas znaczenie?
10: No dla nas niewielkie, ale badacze przypominają, że kiedy życie wychodziło z morza na ląd, zdolność rozglądania się mogła, bo ja wiem, dodać mu odwagi. W każdym razie, czekając w kolejce w smażalni ryb nad morzem, mamy się nad czym zastanawiać.
2: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński. Kolejne fakty w RMF FM o 16. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Dobra informacja dla tych, którzy wypoczywają na Warmii i Mazurach. Jutro się ociepli. Z 15 do 18.
13: No w końcu jakieś konkrety.
2: Tak, ale to i deszcz wtedy taki bardziej przyjemny, taki cieplejszy.
1: Tak, zgadza się, że nawet burza się pojawi, także.
2: Istnieje szansa, że temperatura wody będzie cieplejsza niż temperatura powietrza.
1: Ja bym z wody w ogóle nie wychodził, to są takie
2: też
1: doskonałe
2: warunki.
1: W Augustowie tam chyba z 22 stopnie w wodzie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pozytywne podejście do życia, proszę.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Punktualnie o 16.
2: Witam was bardzo gorąco i zapraszam na fakty. Dwóch mężczyzn z zarzutami po incydencie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zabezpieczono nagranie, sprawa ma podłoże narodowościowe. Irlandia chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne Ukrainy. We wtorek możliwe nowe otwarcie, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Sportowy Ford Mustang, który został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji, uszkodzony podczas kolizji. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. W faktach poznański reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze mówią śledczy?
3: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
4: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne, dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
3: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
2: Irlandia chce przyspieszyć negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, już we wtorek może zostać otwarty kolejny dział negocjacji. To byłby następny krok na drodze Kijowa do członkostwa we wspólnocie. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jaka jest teraz procedura w tej sprawie?
5: Jutro ambasadorowie krajów członkowskich muszą jednomyślnie zatwierdzić wspólne stanowisko Unii w sprawie otwarcia negocjacji z Ukrainą w dziale polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli będzie ta jednomyślna zgoda, to we wtorek będzie można formalnie otworzyć z Ukrainą ten kolejny dział. To część planu irlandzkiej prezydencji, która chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne. W zeszłym tygodniu Węgry wycofały swój sprzeciw wobec tego rozdziału. Nadal jednak blokują otwarcie czterech kolejnych. Dlatego prezydent Wołodymyr Zełenski nie osiągnie swojego celu, by jeszcze w lipcu otworzyć negocjacje we wszystkich pozostałych obszarach.
2: Duże problemy w kursowaniu pociągów w Małopolsce. Z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej wstrzymano ruch na odcinku Barwałt Średni Wadowice. Za pociągi Polregio kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Na miejscu pracują służby techniczne, które usuwają awarie. Policyjny Ford Mustang, który brał udział w kolizji w Milejowicach na Mazowszu. Do zdarzenia doszło dziś po południu, powiedział nam Piotr Pokorski z radomskiej policji.
6: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
2: Nikt na szczęście nie został ranny. Przypomnijmy, sportowy Ford Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji. To miał być wyjątkowy radiowóz. Zdjęcia uszkodzonych samochodów mamy na rmf24.pl.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: W każdy wakacyjny czwartek w Faktach mówimy o miejscach, które warto odwiedzić. Dziś szukamy ich w Warszawie. Tam są między innymi słynne warszawskie schodki. Mieszkańcy cenią też zupełnie inny, prawy brzeg Wisły. To miejsce na podziwianie piękna natury, relaks na plaży albo korzystanie ze ścieżek, które prowadzą przez chronione obszary przyrody, objęte programem Natura 2000. O tym miejscu opowiada nam Jan Piotrowski ze Stołecznego Magistratu.
8: Taka plaża w środku miasta to jest miejsce do pięknego zatracenia. Nie tracimy kontaktu z miastem, bo widzimy przepiękny skyline Warszawy, widzimy przepiękną panoramę, zachód słońca, ale siedzimy na prawdziwym piasku, w prawdziwym lesie. Niczym niezwykłym nie jest spotkanie bobra, wydry, kuny, plejady całej ptasich gwiazd, które mówimy, że to są prawdziwi mieszkańcy dzielnicy Wisła. Natomiast jest to niezwykłe, że wysiadamy z metra, przechodzimy parę kroków i jesteśmy w stanie się znaleźć w prawdziwym łęgowym lesie, którego w Europie innego nad Wisłą, nad rzeką, przepraszam, nie ma.
2: A za co mieszkańcy cenią prawy brzeg Wisły? Zapytamy jeszcze dzisiaj w Faktach RMF FM. Te najbliższe już o 17.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona.
9: Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: No dobrze, czas na pogodę. Dzisiaj cieplejszy zachód, chłodniejszy wschód. Na zachodzie nawet 24 stopnie, to w Zielonej Górze, a na północnym wschodzie zaledwie stopni 16. Tam największa szansa na deszcz. Bardzo mi przykro.
12: Dziś w nocy temperatura miejscami spadnie poniżej 10 stopni na termometrach. Tak będzie w okolicy Kielc. Jutro w ciągu dnia na termometrach, aż mi się mapa zawiesiła, no ochłodzenie zdecydowane, maksymalnie 23 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Mam taką propozycję. Teraz wszyscy na 3-4.
0: RMF Styl.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Styl.
1: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
3: Etat główną formą zatrudnienia lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przedstawia propozycje, a jak lekarze oceniają ten pomysł? O to dopytywał dziennikarz RMF FM. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Ostrzegać będziemy także kierowców w warmińsko-mazurskim i w Wielkopolsce. Są utrudnienia po wypadkach. W faktach także przełomowa operacja chirurgiczna z wykorzystaniem robotów. Etat ma być główną formą umowy, na podstawie której pracują lekarze. Taką propozycję przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia w czasie spotkania z Naczelną Radą Lekarską. Rozmowy dotyczyły zmian, które wyeliminują rekordowe zarobki medyków i przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Komentarze zbiera dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Michale, jak lekarze oceniają pomysł pracy tylko w oparciu o etat?
4: Krytycznie patrzy na to m.in. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, który przekonuje, że umowa o pracę ogranicza lekarzom swobodę pomocy pacjentom w różnych miejscach.
5: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem i nad tym również mamy pracować.
4: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada i deklaruje, że resort na razie uporządkuje kontrakty, czyli umowy lekarzy, którzy prowadzą swoje firmy, żeby tu ograniczyć pole do nadużyć.
6: Wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
4: To na razie zapowiedzi, które w najbliższych tygodniach i miesiącach mają przełożyć się już na konkretne zapisy w konkretnych projektach ustaw. W pierwszej kolejności wprowadzony ma być górny limit zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznych szpitalach.
3: Około 30 minut może potrwać przywracanie rozkładowego ruchu jazdy na pierwszej linii metra w Warszawie. Po południu na stacji Wilanowska doszło do wypadku z udziałem pasażera. 6 stacji było zamkniętych. Od kilkunastu minut pociągi znów tam kursują. Jak informuje reporter RMF FM, są opóźnienia. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce, między innymi w rejonie Elbląga, Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Warszawy i Siedlec. Mają być aktualne co najmniej do jutra, do 18. Uwaga, kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 16 w warmińsko-mazurskim. W pobliżu Drozdowa ciężarówka utknęła pod wiaduktem. Utrudnienia także na krajowej 11 w Wielkopolsce. W pobliżu Dąbrówki zderzyły się 3 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Wrocławscy radni mają podjąć dziś decyzję w sprawie podwyższenia mandatów za nielegalne parkowanie. Wnioskuje o to Lewica. Tylko w czerwcu Straż Miejska wypisała we Wrocławiu 2000 mandatów. Auta blokują chodniki, przejścia dla pieszych i niszczą zieleń. Mieszkańcy masowo wysyłają zdjęcia takich samochodów do służb. W zeszłym roku aż 40 tysięcy razy, mówi RMF FM Piotr Szereda ze Straży Miejskiej.
7: Tutaj rzeczywiście ta grzywna ustalona 23 lata temu w wysokości 100 zł za te najpopularniejsze tak naprawdę naruszenia nie ma tego efektu odstraszającego.
8: Czekamy na decyzji innych rad miejskich w całej Polsce, bo rozumiem, że żeby ten wasz głos był skuteczny, to potrzeba takich apeli z całej Polski.
7: Tak, i cieszę się, że Wrocław, nasze piękne miasto, kroczy w awangardzie. Być może rzeczywiście inni pójdą naszym śladem.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Ostateczną decyzję podejmie rząd. Lewica chciałaby podnieść mandaty do nawet 1000 zł.
9: Najnowsze doniesienia ze świata medycyny.
3: Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zapowiadają przełom w telechirurgii.
10: Po raz pierwszy w historii zespół chirurgów przeprowadził operację z pomocą humanoidalnych robotów pracujących pod zdalnym nadzorem człowieka.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
10: Witam ponownie.
3: Witamy. Grzegorzu, czym to różniło się od popularnych zabiegów z wykorzystaniem chirurgicznego robota?
10: Te systemy robotyczne są wyspecjalizowane i przeznaczone do konkretnych procedur. Są ciężkie, kosztowne, wymagają specjalnie przystosowanych sal operacyjnych i często licznego zespołu obsługującego. Tymczasem humanoidalne roboty są znacznie lżejsze, bardziej mobilne i nie wymagają kosztownej infrastruktury. Testy podczas zabiegów na zwierzętach pokazały, że taki robot doskonale wpasowuje się w przestrzeń i organizację pracy na zwykłej sali operacyjnej, a po zastosowaniu odpowiednich adapterów może korzystać z tradycyjnych narzędzi chirurgicznych. Dzięki temu przy zdalnej kontroli przez człowieka może być łatwo wdrażany w odległych, słabo wyposażonych placówkach medycznych, a nawet w warunkach polowych czy podczas misji ratunkowych. Opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature wyniki testów wydają się bardzo obiecujące.
3: Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych operacji na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: No, powiem ci, pani Olu, że pogoda taka trochę fałszywa, ponieważ jutro zagra na dwa fronty, wyobraź sobie.
3: O, ty pogodo, ty.
12: No, nieładnie, zachód ze słońcem, tam 24 stopnie w Zielonej Górze, zaś wschód niestety z chmurami, deszczem i wyraźnie niższą temperaturą, 18 stopni w Białymstoku, 18 w Warszawie, w Lublinie najchłodniej, bo stopni 16.
13: Patrzę tak na północ kraju, kto nad morzem, ten no tak różnie z pogodą, 19 stopni w okolicach Trójmiasta.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: To może pytanie do was, kto jest nad morzem? Co robicie, jak jest zimno i pada?

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchacie stacji RMF Style.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów, a tam czeka na nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Koalicja Obywatelska liderem, ale traci poparcie, zyskuje Konfederacja. Posłuchajcie, co jeszcze wynika z sondażu Opinia 24. Wciąż nie wiadomo, gdzie trafią psy ze schroniska z Nowego Targu. Adopcje jedyną nadzieją.
3: My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie.
2: Mamy też komentarze z Paryża przed wieczornym ćwierćfinałem na Mundialu. Francja zmierzy się z Maroko. Koalicja Obywatelska pozostaje liderem poparcia, ale notuje wyraźny spadek. Tak wynika z najnowszego sondażu partyjnego przygotowanego przez pracownię Opinia 24. Wyniki analizował reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy Michale, co jeszcze pokazuje ten sondaż?
4: Koalicja Obywatelska straciła w porównaniu z poprzednim badaniem blisko 3 punkty procentowe, ale nadal zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 31,3%. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8% ankietowanych. To także spadek o niespełna 2 punkty procentowe. Zyskuje natomiast Konfederacja. Ugrupowanie może liczyć na 13,4% poparcia. Dalej Lewica z wynikiem przekraczającym 9% oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 8% respondentów. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłaby partia Razem. Ugrupowanie może liczyć na 3 punkty poparcia, czyli poniżej progu wyborczego. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały Polska 2050, 1,7% oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem przekraczającym 1,5%.
2: Karol Nawrocki powołał Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Informacje na ten temat przekazała Kancelaria Prezydenta. Maria Szczepaniec została powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 roku. W 2022 została wskazana do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Uwaga, zmotoryzowani, zablokowana jest krajowa 55 w Pomorskiem w pobliżu Wiszer. Osobówka zderzyła się z ciężarówką.
5: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
2: Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi ponad 200 psów z zamkniętego schroniska w Nowym Targu. 43 gminy mają niespełna tydzień, by je stamtąd zabrać. Niestety żadne inne schronisko nie chce ich przyjąć. Jedynym rozwiązaniem są adopcje. Zapewne jednak nie uda się wszystkich psów adoptować przed ostatecznym terminem zamknięcia, mówi nam Maria Plewicka z Tatrzańskiego Otuliska.
3: Poszło do adopcji kilkadziesiąt zwierząt. My szukamy domów w całej Polsce, organizujemy transporty codziennie. Kilka psów jedzie do tych zweryfikowanych przez nas domów, natomiast nadal poruszamy się w ogromnym chaosie, w ogromnej dezinformacji. Nadal są gminy, które nie mają nawet pojęcia, ile mają psów w schronisku, jakie to są psy. No nie ukrywam, że sytuacja jest bardzo trudna dla nas wszystkich, natomiast no bardzo niepokojące jest to, że nadal docierają do nas sygnały, że adopcje są przeprowadzane do niezweryfikowanych osób i psy nadal trafiają na łańcuchy.
2: Organizacje prozwierzęce zaproponowały kilka dni temu, że przejmą odpowiedzialność za wszystkie psy pozostałe w schronisku. Ale na razie nie ma odpowiedzi samorządów, które są teraz ich właścicielami. No tak, te zwierzęta już tyle przeżyły, że należy zrobić naprawdę wszystko, by już nie cierpiały. Tu RMF FM, słuchacie faktów. To będzie bardzo emocjonujący pojedynek. Tak francuskie media zapowiadają wieczorny ćwierćfinałowy mecz Mundialu Francja-Maroko. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jakie emocje we Francji przed tym meczem?
6: Mimo że trójkolorowi są faworytami, wielu marokańskich imigrantów mieszkających we Francji wierzy niezbicie, że to ich drużyna wygra dzisiejszy pojedynek i awansuje do półfinału. Wygramy z Francją 2-1. Nasi obrońcy tak zablokują Kyliana Mbappé, że nie będzie on mógł się w ogóle przemieszczać. Strzeli najwyżej jednego gola, tłumaczy mi marokański kibic. Wielu francuskich kibiców pozostaje ostrożnych. Mamy bardzo dobrą drużynę, ale Maroko ma również świetnych piłkarzy, którzy grają w europejskich klubach. Najważniejsze to strzelić pierwszego gola. Na szczęście mamy znakomitych napastników, tłumaczy mi młody Paryżanin.
2: Za chwilę w Radiu RMF 24 rozpocznie się program Gospodarczy Tydzień. Jak zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
7: A dzisiaj w Gospodarczym Tygodniu wakacyjnie o tym, gdzie jeździmy na wakacje, dlaczego wybieramy Polskę albo najbliższą okolicę, jakie wakacje chcemy spędzić i gdzie i jakie pieniądze wydajemy.
2: To w programie Gospodarczy Tydzień naszej informacyjnej stacji, przypominam, możecie słuchać wchodząc na rmf24.pl. Fakty w RMF FM punktualnie o 19:00 już je przygotowuje Marlena Chudzio. W jej imieniu zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Styl. You never

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Się z Marleną Chudzio, która przedstawi najświeższe fakty RMF FM.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Sprawcy śmiertelnego pobicia w Sosnowcu usłyszeli wyrok. Mężczyźni trafią do zakładu poprawczego. Tej zimy znów mogą być problemy z peletem. Branża drzewna informuje o powodach. Maroko czy Francja? Kto trafi do półfinału mundialu? Dowiemy się dziś wieczorem. Kto ma większe szanse? Opowie nasz dziennikarz z redakcji sportowej. Zakład poprawczy dla trzech sprawców brutalnego pobicia i śmierci młodego mężczyzny w Sosnowcu. Taki wyrok wydał dziś tamtejszy sąd rodzinny. Dramat rozegrał się 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego zapadł właśnie taki wyrok?
3: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat. Dlatego ich sprawą zajmował się właśnie sąd rodzinny i dlatego też teraz trafią do zakładu poprawczego. Mają tam pozostać co najmniej do ukończenia 21 lat. To najwyższy wymiar kary w tej sytuacji. Cała trójka odpowiadała za śmiertelne pobicie młodego mężczyzny. To było nieco ponad 2 lata temu w czasie muzycznego festiwalu w Sosnowcu. Młody mężczyzna miał stanąć tam w obronie nastolatka. Wtedy został zaatakowany i brutalnie pobity przez 3 szesnastolatków. Jak się niebawem okazało, wszyscy byli pijani. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, ale tam zmarł.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. W Gołuchowie zderzyły się 2 osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na autostradzie A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów na te zasilane peletem. Z drugiej strony obniża podaż drewna, z którego później może powstać źródło ciepła. W faktach teraz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jakie są zatem prognozy?
4: Jeżeli tegoroczna zima będzie porównywalna do poprzedniej, to peletu może być jeszcze mniej, a to dlatego, że spada podaż drewna. Pelet powstaje z trociny, która jest produktem ubocznym obróbki drzewnej. Obecnie produkowane są ponad 2 miliony ton peletu. Za niecałe 10 lat zapotrzebowanie ma być już 2 razy większe. Problem w tym, że resort klimatu i środowiska obniża podaż drewna, przez co nie ma trociny, a tym samym i peletu też jest mniej.
5: Ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
4: Powiedział mi Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.
2: Francja, Maroko. Ten mecz wieczorem otworzy ćwierćfinałową rywalizację na Mistrzostwach Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Dobry wieczór.
2: W faktach, dobry wieczór. 4 lata temu na mundialu obie ekipy walczyły ze sobą w półfinale i wtedy górą byli trójkolorowi.
6: Tak, wygrali dokładnie 2-0 i dziś także będą faworytami. Maroko ma jednak swoje argumenty. Grający na bokach boiska Hakimi i Mazraoui potrafią świetnie włączyć się w akcje ofensywne, potrafią strzelać bramki. Ważnym ogniwem tej właśnie ofensywy jest też Saibari. Maroko jest poukładane taktycznie, no i potrafi bardzo szybko wyprowadzać swoje ataki. No, atak to jest też największa zaleta reprezentacji Francji. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola, każdy może zostać gwiazdą wieczoru, każdy może wprowadzić swoimi trafieniami Francję do półfinału. No, pytanie o obronę, w niej można znaleźć luki. No i właśnie, tylko czy Maroko będzie potrafiło to wykorzystać?
2: Początek meczu o 22:00, przekonamy się, a już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe.
7: Fakty na lato w RMF FM.
2: W ramach naszej wakacyjnej akcji Gdzie chodzą lokalsi? Dziś odwiedziliśmy Warszawę. Przestronne plaże i tereny zielone, ale też klubokawiarnie i kluby sportowe. To oferuje mieszkańcom i turystom odwiedzającym stolicę prawy brzeg Wisły. Latem zwiększa się oferta wydarzeń i atrakcji organizowanych dla dzieci i dla dorosłych, a plażowicze mogą bezpłatnie wypożyczyć leżaki i książki. Warszawiaków nie trzeba zachęcać do odwiedzania tego miejsca.
8: Regularnie, to już będzie ponad 10 lat. Korzystam ze wszystkich atrakcji, od rejsów na dłubankach, poprzez kajaki czy na supach, najdłużej, najwięcej.
9: Pani tutaj rodzinnie spędza czas, bo chociaż pogoda no nie jest taka najcieplejsza, dzieci biegają, mają bose stopy.
10: Po prostu spędzają miło czas w Warszawie, bo Warszawa wcale nie jest taka betonowa i my korzystamy jak możemy z uroków.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A jeszcze dziś sprawdzimy, dlaczego warto odwiedzić stołeczne Kino Muzeum.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A gdzie chodzą najgorętsze przeboje? Na popliście RMF FM.
11: W górę!
12: RMF Styl.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF masz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kiss.
1: Słuchacie stacji RMF Styl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Zonych faktów w RMF FM. Dochodzi 20 w studiu Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w północno-wschodniej Polsce. Strażacy wyjeżdżali już ponad 300 razy. W Stargardzie nie ma ani jednej apteki, w której kupimy leki nocą.
3: Na takie miasto jak Stargard to powinno być całodobowe.
2: Skarżą się mieszkańcy. W faktach też okrągłe urodziny filmowej legendy. Tom Hanks kończy 70 lat. Ponad 300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji jest w rejonie Olsztyna i Warszawy. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne co najmniej do jutra, do godziny 18. Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Zawiła zrzeknie się immunitetu. To reakcja na wniosek prokuratora generalnego, który dziś złożył do Senatu wniosek o zgodę na pociągnięcie polityka do odpowiedzialności. Śledztwo dotyczy sprzedaży gminnych lokali z czasów, gdy Zawiła był prezydentem Jeleniej Góry. W faktach RMF FM reporter Michał Krasoń.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Michale. Dlaczego Zawiła zdecydował się na taki krok?
4: Jak tłumaczy, chce odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, jak każdy obywatel. Śledczy chcą postawić mu zarzut nadużycia uprawnień. Zdaniem prokuratury Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, miał bez przetargu przydzielić mieszkanie socjalne, które następnie zostało odsprzedane najemcom za 1% wartości.
5: Analiza uzasadnia takie podejrzenie, że pan senator, wydając tę zgodę na przydział tego lokalu, działał niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
4: Mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Senatorowi grozi do 10 lat więzienia.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: W Stargardzie w województwie zachodniopomorskim w nocy leków już nie kupimy. Od początku lipca zmieniły się tam godziny dyżuru aptecznego. Apteki czynne są maksymalnie do godziny 23. To oznacza, że w nagłej sytuacji trzeba jechać aż do Szczecina. To mniej więcej 40-minutowa podróż samochodem w jedną stronę. Co na to mieszkańcy?
3: Nie, no bez przesady. Gdzie do Szczecina? Przecież to jest kawałek drogi. To jest wyprawa.
7: W nagłych wypadkach, no trudno. No coś trzeba kombinować. Jakoś trzeba się ratować.
8: Największym problemem to będzie wtedy, kiedy dziecko zachoruje i będzie potrzeba kupić nagle jakiegoś syropu, na przykład na gorączkę.
9: Nieraz gdzieś my idziemy wieczorem do lekarza czy coś w nagłych przypadkach, no i nie mamy gdzieś potem kupić leków, a do Szczecina dojechać, to jest według mnie bardzo ciężko.
2: Usłyszała w Stargardzie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Tom Hanks ma dziś 70. urodziny. Jest mistrzem w graniu wyjątkowych postaci. I, jak zauważa dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, wiele ról aktora trafiło do współczesnej popkultury.
10: Trudno wyobrazić sobie współczesną popkulturę bez tego bohatera.
11: Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
10: Chłopaka z Alabamy, dobrodusznego Forresta Gumpa, którego losy splotły się z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej historii USA. Tom Hanks grał też kapitana Millera w Szeregowcu Ryanie, był bohaterem uwielbianych komedii romantycznych, Bezsenność w Seattle czy Masz Wiadomość, dubbinguje chudego z Toy Story, gra istniejące postacie jak kapitan statku porwanego przez somalijskich piratów czy pilot ratujący wszystkich przed katastrofą, a rola w Castaway poza światem to był one-man show. Płakaliśmy, gdy Tom Hanks żegnał się z towarzyszącą mu na bezludnej wyspie piłką. I jeszcze jedno. Tom Hanks słynie w Hollywood ze skromności oraz ogromnej życzliwości wobec fanów.
2: A więc 100 lat. A w temacie filmowym pozostaniemy też w faktach za godzinę, bo odwiedzimy warszawskie Kinomuzeum.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Nasze siatkarki wygrały z reprezentacją USA w meczu Ligi Narodów. Polki na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Zwycięstwo przybliża naszą drużynę do awansu do turnieju finałowego rozgrywek. A ogromne wątpliwości budzi decyzja FIVB. Światowa Federacja Siatkówki przywróciła do rywalizacji drużyny i reprezentację Rosji. O komentarz poprosiliśmy prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego.
13: To jest bardzo trudna sytuacja dla mnie osobiście. Za wschodnią granicą nic się nie zmieniło i ja dalej będę powtarzał, że ta wojna musi się najpierw zakończyć, żebyśmy mogli rozmawiać o pełnej sportowej rywalizacji.
12: Podkreślał Świderski. Było 48 drużyn, 40 już odpadło. Mundial wchodzi w fazę ćwierćfinałów. Pierwszy taki mecz o 22. W Foxborough Francja zagra z Marokiem. Maroko nie jest już drużyną, z którą graliśmy 4 lata temu w półfinale w Katarze. Należą teraz do grona najlepszych drużyn świata. Nie są tu przypadkowo. To pojedynek dwóch drużyn, które lubią piłkę, lubią atakować i strzelać bramki. Maroko to jest gwarant jakości, dlatego musimy zagrać na najwyższym poziomie. Tak mówi przed tym meczem trener trójkolorowych Didier Deschamps. Na Wimbledonie dziś kobiece półfinały. Losy pierwszego rozstrzygnął w trzecim secie tiebreak. Karolina Muchowa pokonała Coco Gauff w tej decydującej części 12-10. Rzeszka w finale zagra w sobotę ze swoją rodaczką Lindą Noskową. Ona w dwóch setach pokonała Martę Kostiuk 6-4, 6-4. Całkiem niedawno Wimbledon wygrywały już inne Czeszki, Barbora Krejcikowa i Merketa Wondruszowa, wcześniej Petra Kwitowa czy Jana Nowotna. No, z tenisowego świata napłynęła dziś także bardzo smutna informacja o śmierci Karola Stopy. Był od wielu lat jednym z najważniejszych komentatorskich głosów tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Ogromna wiedza, umiejętność opowiadania o tenisie. Karol Stopa miał 78 lat.
1: We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu oraz Mazurach opady będą intensywne, do tego wiatr, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Tak wygląda prognoza na najbliższą noc. Kto szykuje się na trzecią zmianę, przyda się grubsza bluza, a w Kielcach to nawet lekka kurtka, bo tam minimalnie 9 stopni. Najcieplej, z tego co patrzę na mapie, w Trójmieście 14 kresek. W wakacyjne wieczory gramy z wami w GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF.
0: RMF Styl.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Marlena Chudzio.
2: Marian B., były prezes Najwyższej Izby Kontroli, oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w płomieniach na lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. Teraz są problemy z odlotami i przylotami w tym popularnym wśród turystów porcie. W mistrzowskich faktach sportowych m.in. informacje z Tour de France. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. Sprawa dotyczy m.in. nakłaniania do ujawnienia przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej informacji objętych tajemnicą skarbową osobie nieuprawnionej. Oprócz niego zarzuty usłyszały jeszcze dwie inne osoby. Były prezes NIK nie przyznaje się do winy. Myśliwiec F-16 greckich sił powietrznych stanął w ogniu podczas awaryjnego lądowania na cywilnym lotnisku na greckiej wyspie Zakynthos. To doprowadziło do paraliżu lotniczego na popularnym wśród turystów, także polskich, kurorcie. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi tę sprawę. Dobry wieczór, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
3: Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Pilot zgłosił usterkę i został skierowany do awaryjnego lądowania na Zakynthos. Jak widać na nagraniach zamieszczonych w sieci, samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Później sunął po pasie, za maszyną sypały się iskry. Ostatecznie cały samolot stanął w płomieniach, ale lotniskowym strażakom szybko udało się go ugasić. Pilot bezpiecznie opuścił maszynę. Specjalistyczny zespół greckich sił powietrznych usuwa samolot z pasa startowego.
2: A co z zaplanowanymi lotami?
3: Obecnie odwołane zostały dwa połączenia do Aten i Brukseli. Pozostałe loty mają status opóźnionych, a godziny odlotów są na bieżąco przesuwane. Na płycie oczekują jeszcze 4 samoloty do Szkocji, Anglii, Niemiec i Szwecji. Lądowania kolejnych maszyn, w tym tych lecących z Polski, zaplanowane są na jutro rano. Jak twierdzą władze lotniska, nie powinno być już problemów z ich przyjęciem.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński skomentował decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu tego wskaźnika na dotychczasowym poziomie. Wystąpienia szefa Banku Centralnego wysłuchał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy szef NBP wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady?
5: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację, ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
6: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
5: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
2: Mieszkańcy Warszawy i turyści doskonale kojarzą charakterystyczny, kanciasty, biały budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w samym centrum stolicy. Ale nie wszyscy wiedzą, że w jego podziemiach działa niezależne i eksperymentalne kino, kinomuzeum. O jego niezwykłym położeniu opowiada kurator Michał Habiera.
7: Wydaje mi się, że to jest jedyne kino na świecie, które działa na przecięciu dwóch linii metra i jesteśmy w bliskim sąsiedztwie metra, więc faktycznie tak, jest to dosyć niezwykłe położenie, to prawda.
8: Siedzimy przed kinowym ekranem, umieszczonym dosyć głęboko pod powierzchnią, po której przemieszczają się turyści i mieszkańcy Warszawy.
7: Tak jest, nasze kino znajduje się kilkanaście metrów pod ziemią, dokładnie 13 metrów pod ziemią znajduje się ekran, przed którym siedzimy, więc faktycznie jesteśmy kinem dosłownie undergroundowym.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. O tym miejscu opowiadamy Wam w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Co czwartek będziemy Wam prezentować ciekawe i inne miejsca, które warto odwiedzić w Waszych miastach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Tadej Pogaczar po samotnym ataku odzyskuje żółtą koszulkę lidera Tour de France. Na szóstym etapie zaatakował na podjeździe 40 km przed metą. Narzucił takie tempo, że rywale nie dali rady. Pogaczar wypracował sobie 2,5 minuty przewagi. Dla Słoweńca to 23 etap wygrany na Tour de France w jego karierze. Jestem dumny z całej drużyny, to była niesamowita praca zespołowa, podsumował etap słoweński kolarz. W Foxborough za godzinę mecz Francja-Maroko, pierwszy ćwierćfinał mundialu, powtórka półfinału sprzed 4 lat. Maroko przegrało wtedy 0-2 z Francją, no a dziś chce zaskoczyć faworyta. Kiedy ludzie mówią, że ten turniej to już dla nas sukces, to odpowiadam zawsze tak samo. Wnioski możesz przedstawić dopiero pod koniec. Na razie nie mogę być pełen satysfakcji, jeśli wiem, że ciągle możemy osiągnąć więcej. My chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by to właśnie osiągnąć, tak mówił selekcjoner Marokańczyków Mohamed Ouabi. Marokańską drużynę docenia były znakomity piłkarz i trener Henryk Kasperczak, ale jak zaznacza, no będzie trzymał kciuki za Francuzów.
10: Ja myślę, że drużyna francuska jest faworytem w tym meczu, chociaż szanuję bardzo zespół marokański, który po prostu zrobił niesamowite postępy.
9: No, czy te postępy są tak wyraźne, że pozwolą zagrozić wicemistrzom świata, przekonamy się mniej więcej o północy, jeśli w tym meczu nie będzie dogrywki. Portugalskie media publikują szczegóły kontraktu Jakuba Kamińskiego z Benfiką. Klub z Lizbony miał zapłacić za Polaka 17 milionów euro, a w jego umowie znalazła się istotna klauzula. Jeśli ktoś chciałby wykupić Kamińskiego, to musi wyłożyć teraz 60 milionów. Nasz reprezentant ma grać w Benfice przez 5 lat.
1: W pogodzie jutro bez znacznej poprawy, jeśli chodzi o temperatury. Można powiedzieć kopiuj w klej z dzisiaj. W centrum i na wschodzie będzie padać, w okolicach Białegostoku możliwe nawet burze. Intensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza oraz na północy Lubelszczyzny. Na zachodzie więcej słońca i najcieplej 24-25 stopni na Dolnym Śląsku.
0: I zabawy.
11: RMF Styl.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. I do my hair toss, check my nails, baby, how you feeling?

My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, bo na zegarze za chwilę 22. Marlena Chudzio.
2: Zaczynamy. Prezydent Ukrainy skomentował spotkanie z polskim przywódcą Karolem Nawrockim. Wołodymyr Zełenski mówił o delikatności w relacjach. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej pozostanie w areszcie, zdecydował Sąd Okręgowy w Lublinie. Rusza pierwszy ćwierćfinałowy mecz mundialu, Francja kontra Maroko, o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Powinniśmy być delikatni, aby nie zniszczyć przyjacielskich i sąsiedzkich relacji z Polską, przekazał Wołodymyr Zełenski, podsumowując swoją wczorajszą rozmowę z Karolem Nawrockim. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Zełenski podkreślił, że spotkanie było ważne, dość długie i konstruktywne. Prezydenci omówili m.in. kwestie historyczne oraz sprawy bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy podkreślił, że obie strony rozumieją, że mają wspólnego wroga i jest nim Rosja. Szczyt NATO w Ankarze jest szeroko komentowany w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media zauważają, że Donald Trump w ostatniej chwili postawił na dialog i porzucił język konfrontacji, dzięki czemu udało się uniknąć dyplomatycznej katastrofy. Na linii teraz amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, można powiedzieć, że wielu komentatorów za oceanem odetchnęło z ulgą.
3: Dzień dobry, to dobre określenie. Zauważono przyjazne spojrzenie Trumpa na Ukrainę. Gdy Trump przybył na szczyt, sojusznicy nie wiedzieli, jaką postawę przyjmie. Czy wystąpi jako przyjaciel, czy jako przeciwnik. Ostatecznie, według gazety, otrzymali po trochu jedno i drugie, co dla przywódców NATO jest wystarczająco dobrym rezultatem. Za sukces uznają bowiem to, że Trump nie zagroził porzuceniem sojuszu, podkreślał Wall Street Journal. Bloomberg natomiast podsumowuje, że w Ankarze doszło do potępienia sojuszników w kwestii Iranu, Grenlandii i sposobu finansowania sojuszu, ale w tonie, który jest do zaakceptowania.
2: A co Polsce udało się osiągnąć na szczycie w Ankarze? Między innymi o to jutro w porannej rozmowie w RMF FM będziemy pytać ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Zapraszam w imieniu Tomasza Terlikowskiego, 8:02.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: 36-letni obywatel Gruzji, podejrzany o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej, zostanie w areszcie. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Lublinie. Obrona mężczyzny domagała się uchylenia aresztu albo ewentualnie zastosowania dozoru policji i poręczenia majątkowego. Do zabójstwa doszło 15 czerwca na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Mężczyzna oddał 2 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Utrudnienia dla pieszych w Katowicach. Tym razem nie chodzi jednak o zamkniętą drogę, ale popularne podziemne przejście pod torami w ścisłym centrum miasta. Wszystko z powodu przebudowy katowickiego węzła kolejowego.
5: Widzę zaskoczenie, nie przejdzie pani.
6: Zamknięty.
7: Jeszcze wczoraj tędy szłam. No.
5: I co teraz?
7: No właśnie muszę wklepać lokalizację na Google Maps, by zobaczyć, jak to obejść.
5: Tam jest mapa.
7: Oj, no to trochę daleko.
8: Co teraz? No, trzeba iść naokoło. Droga jest... Właśnie ją odbyłem. Droga jest niezbyt przyjemna. Trwa tak z dobre 7 minut dłużej. Może troszeczkę mniej.
5: To będzie utrudnienie, że przejście zamknięte?
9: No chyba je otworzą kiedyś, nie?
5: Ale to potrwa trochę, jest remont.
9: No jak jest remont, to trzeba poczekać, aż się skończy.
2: Ale to będzie długi remont, bo ma potrwać ponad 1,5 roku. Z mieszkańcami Katowic przed zamkniętym tunelem rozmawiał Marcin Buczek. W naszym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Godzinę temu opowiadaliśmy wam o niezwykłym miejscu, stołecznym kinomuzeum. Jest ono przy białym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale dostanie się do środka nie jest proste.
10: Mamy taką wieżę kinową przy ulicy Fangora, przy której jest wejście do kina. Trzeba nacisnąć przycisk, który się znajduje na takim panelu tuż obok drzwi. Drzwi się otwierają i wtedy można już zajrzeć do naszej przestrzeni kinowej.
2: Podpowiada kurator Michał Habiera. Znacie miejsca, które warto odwiedzić, a są znane tylko przez lokalsów? Napiszcie nam na fakty@rmf.fm.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: Piłkarze Francji i Maroka walczą już o mundialowy półfinał. Mecz na stadionie Foxborough. Ćwierćfinał trwa od 3 minut. Mbappe, Dembele, Olise, Doué to tych 4 piłkarzy ofensywnych, jeśli chodzi o reprezentację Francji. W ataku Maroka Diaz, na murawie także Unahi, który strzelił 2 bramki Kanadzie. Natomiast Saibari, który już na tym turnieju strzelił 3 gole na razie na ławce rezerwowych. Na razie spokojnie na murawie. Francja rozgrywa swój atak pozycyjny. Biało-czerwone siatkarki coraz bliżej awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Rano na turnieju w Osace pokonały Amerykanki po tiebreaku 3-2. Co było dla naszych pań największą trudnością?
6: Ich środkowe bardzo fajnie czytały grę. Myślę, że największy problem miałyśmy właśnie z ich systemem blok obrona. No i w pewnym momencie też już nie odrzucałyśmy ich od siatki zagrywką, przez co dużo łatwiej było im grać na siatce.
11: Komentowała rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jutro kolejny mecz naszej drużyny przeciwko kolejnej drużynie ze światowej czołówki. Polki zagrają z Brazylijkami. A przed chwilą Francja, pierwszy celny strzał na bramkę Maroka. Bramkarz Marokańczyków poradził sobie z tą interwencją, sparował piłkę na rzut rożny. Oskar Wójcik przenosi się z Krakowi do Werderu Brema. Obrońca podpisał 5-letni kontrakt. Filip Szymczak z kolei został nowym piłkarzem Zagłębia Lubin. Przenosi się tam z Lecha Poznań. Napastnik miniony sezon spędził na wypożyczeniu w belgijskim Charleroi. Tam był rezerwowym, nie strzelił bramki. A czego się w Belgii nauczył?
12: Na pewno dużo cierpliwości, też ciężkie prace. Na pewno jeżeli chodzi o liczbę minut, statystyk, nie wyglądało to tak, jakbym sobie to wyobrażał. Natomiast ja też zawsze z każdego negatywu staram się wyciągać pozytywy.
11: Tak mówił nowy napastnik miedziowych. Czeski finał kobiecego Wimbledonu. Zagrają w nim Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Pierwsza wyeliminowała po emocjonującym meczu Coco Gauff. Druga wygrała z Martą Kostiuk. Finał w sobotę, a jutro w Londynie męskie półfinały i m.in. mecz Nowaka Dżokowicza z Jannikiem Sinnerem.
1: Bardzo gorąco myślimy o Suwalszczyźnie i Podlasiu. W najbliższych dniach u Was dużo chmur, dużo deszczu, wiatr, no i niestety jesień tych wakacji. Sprawdzam mapę na kilka dni w przód. Od nowego tygodnia cieplej w całym kraju, a we wtorek nawet szansa na 30 stopni na zachodzie. To ten upał z francuskiej Riwiery do nas przyjdzie. Na zachodzie Europy teraz fala upałów. 6 minut po 22. Francja, Maroko. Ten mecz na Mundialu. Aferem FFM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: FM jako każdej pełnej czas na fakty, które zebrała Marlena Chudzio.
2: Igor R., skazany za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Trwa pierwszy mundialowy ćwierćfinał. Francja kontra Maroko, po pierwszej połowie bezbramkowy remis. Powiemy o pumie, która wędruje po lasach w okolicy Karsinki i Rekowa w Zachodniopomorskim. Ale zaczniemy od ostrzeżeń dla zmotoryzowanych. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S-17 w Lubelskiem. Utrudnienia są między węzłami Tomaszów Lubelski Północ, Tomaszów Lubelski Południe. W Łaszczówce auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy. Na 7 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Sosnowcu Igora R., między innymi za szpiegowstwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna gromadził informacje dotyczące rosyjskich działaczy opozycyjnych przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy. Jego żona, skazana na 3 lata więzienia, podjęła działania zmierzające do przekazania tych danych rosyjskiej FSB. Tak mówi prokurator Krzysztof Kuk.
3: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw. A zatem, jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora. Choć ostatecznie decyzja w zakresie ewentualnego zaskarżenia tego wyroku zapadnie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
2: Igor R. został też skazany za nadanie paczki z materiałami wybuchowymi. Przesyłkę znaleziono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim.
4: To dzieje się teraz.
2: Bezbramkowym remisem zakończyła się pierwsza połowa piłkarskiego ćwierćfinałowego starcia Francja kontra Maroko. Stawką jest półfinał Mistrzostw Świata. Będziemy do tego meczu wracać w kolejnych faktach. Były burmistrz Manchesteru Andy Burnham został oficjalnym kandydatem na lidera Partii Pracy. W praktyce także na nowego brytyjskiego premiera. Polityk zebrał wymaganą liczbę podpisów. Brakuje mu jednego, by do wyścigu nie mógł wejść żaden inny gracz. Proces nominacji ma zakończyć się 16 lipca. Kolejne branże apelują do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zwiększenie dostępności drewna. Skutki spadku podaży tego surowca widać już w składach z peletem. Trudno kupić ten opał, a jeśli już jest w składzie, jest niezwykle drogi. Przed drożyzną ostrzegają także producenci mebli i wyrobów papierniczych. Dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek sprawdzał sytuację na rynku.
5: Mniej surowca to droższe drewno. Droższe drewno to wyższe ceny, na przykład mebli. Do tego mniejsze zyski dla producentów i ryzyko zamykania zakładu. Do tego dochodzi do wzajemnej rywalizacji o produkty uboczne, bo zręby czy trociny są wykorzystywane i do produkcji płyt drewnopochodnych, i do wyrobów papierniczych.
6: Jesteśmy w sytuacji, w której strumień surowca maleje, a zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie. Rośnie dodatkowo, ponieważ to samo państwo, które ogranicza ilość surowca, buduje rynek poprzez na przykład system dopłat do pieców na pelet.
5: Mówi Bartosz Bezubik ze Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych. Do tego od zeszłego roku branża energetyczna może wykorzystywać jako opał właśnie trociny. To sprawia, że jest ich mniej dla innych sektorów.
2: Cena za wywóz śmieci we Wrocławiu idzie ostro w górę. Radni przegłosowali dziś podwyżki rzędu 33%. Zaczną obowiązywać od września. Szczegóły zna nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Do tej pory każdy mieszkaniec, niezależnie od wielkości mieszkania, musiał zapłacić 41 zł. Od września ta stawka wzrasta do 55 zł. To będzie jedna z najwyższych cen za wywóz w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku. Dla porównania w Krakowie to koszt 35 zł. Radni, którzy zagłosowali za, tłumaczyli, że to niełatwa, ale konieczna decyzja, bo od 2025 roku miasto nie jest w stanie przeprowadzić i rozstrzygnąć przetargu na śmieci. Podniesienie ceny ma to zmienić. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
2: Gmina Polanów w Zachodniopomorskiem ostrzega mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić zwierzę. Apeluje się o niewchodzenie do lasów.
8: To zwierzę w ogóle wygląda na bardzo młode, ma około roku, tak już tutaj można powiedzieć fachowcy twierdzą, tak więc bardzo nas to zastanawia, czy czasem komuś też nie uciekło z jakiejś hodowli nielegalnej. No nie mamy takiego sygnału niestety, Tutaj poinformowaliśmy służby, ale no trochę nas to martwi, że tak się to stało niespodziewanie.
2: Mówił na antenie RMF 24 Maciej Wiurek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Pumę spotkał myśliwy, który nagrał zwierzę. Możecie to nagranie zobaczyć. Mamy je na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przedstawi je Marlena Chudzio.
2: A w nich oczywiście dużo futbolu. Mbappe i Dembele dają Francji miejsce w półfinale mundialu. Maroko najprawdopodobniej żegna rozgrywki, choć piłka jeszcze w grze. Wiceminister Obrony Narodowej poinformował, w jakim czasie do Polski mają przyjechać kolejni amerykańscy żołnierze. Zdradził też szczegóły dotyczące stałej obecności. Będą także niepokojące doniesienia z Roztocza. Ta przyrodnicza perełka wysycha. Francja najprawdopodobniej melduje się w półfinale mundialu. Maroko długo utrzymywało bezbramkowy remis. Tak zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej jednak Francuzi przejęli inicjatywę. Wynik otworzył Kylian Mbappé. Cieszyli się francuscy kibice, a zaledwie 6 minut później ich szczęście powiększył Ousmane Dembélé. I znów eksplozja radości we francuskich strefach kibica. Przeciwnikom jak na razie nie udało się znaleźć skutecznej odpowiedzi.
3: Pytamy o fakty.
2: W ciągu 8 tygodni amerykańscy żołnierze wrócą do Polski, przekazał w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. To oznacza, że docelowo nad Wisłą będzie stacjonować około 10 tysięcy wojskowych z USA. Jednocześnie toczą się negocjacje w sprawie stałej obecności, jednak przygotowanie takiej operacji może potrwać kilka lat.
4: Jeżeli ta obecność hipotetycznie byłaby na poziomie powiedzmy 5 tysięcy żołnierzy, to wraz z tymi żołnierzami cała infrastruktura to jest około 20 tysięcy rodzin, kooperantów amerykańskich i tego wszystkiego, co wiąże się z tak dużą inwestycją.
2: Mówił wiceszef MON-u. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla przyszłej stałej bazy wojskowej amerykańskich żołnierzy to okolice Poznania lub Wrocławia. 31-letni Wojciech K., youtuber, znany pod pseudonimem Wojtas, oskarżony o przestępstwo seksualne. Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 3 lat więzienia. Policjanci zatrzymali 32-latka, który na lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem w trakcie kontroli bezpieczeństwa ukradł pozostawioną na chwilę bez opieki złotą bransoletkę. Właścicielka wyceniła ją na 100 tysięcy złotych. Złodziej usłyszał zarzut zuchwałej kradzieży. Przyznał się i powiedział, że biżuteria, którą później dał żonie, trafiła do urzędu probierczego. 33-letnia kobieta odpowie za paserstwo. Policjanci odzyskali bransoletkę i przekazali właścicielce. Roztocze dosłownie wysycha w oczach, alarmują przyrodnicy. W Zwierzyńcu jeszcze tego lata mogą całkowicie wyschnąć popularne stawy echo. Cierpią nie tylko stawy, parowanie wody jest większe niż jej dopływ, przyznaje Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
5: Wody ubywa w tempie dramatycznym, zastraszającym, bo nigdy w historii naszych obserwacji takiego zjawiska nie było. Cierpią rzeki, śródleśne małe cieki w dużej mierze wyschły albo wysychają, śródleśne zbiorniczki wodne, miejsce rozrodu płazów, wielu bezkręgowców rzadkich wyschły na wiór. Zwierzęta leśne typu dziki czy jelenie nie mają się w czym chłodzić w tym błocie czy tam we wodzie. Więc to jest duży problem również taki, który dokucza naturalnym rdzennym mieszkańcom lasu.
2: Jak dodaje Przemysław Stachyra, cierpią również drzewa, przede wszystkim jodły, które bardzo źle znoszą obecne warunki. Czy odnalezione zostaną szczątki Alfreda Wielkiego? Brytyjskie media donoszą o najnowszych odkryciach, które mogą pomóc w zlokalizowaniu miejsca pochówku słynnego angielskiego króla. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Alfred Wielki panował w IX wieku. Uznaje się go za głównego architekta zjednoczenia Anglii oraz obrońcę kraju przed najazdami Wikingów. Pisarz i badacz Graham Phillips twierdzi, że po 13 latach analizowania starych dat odnalazł miejsce ostateczne spoczynku króla. Jego szczątki mają znajdować się pod parkingiem w Winchesterze na południu Anglii. Jeśli ta teoria zostanie potwierdzona, możemy mieć do czynienia z powtórzeniem historii Ryszarda III, którego dobrze zachowany szkielet znaleziono pod parkingiem w Leicester. Tamtą identyfikację poprzedziły jednak wielodyscyplinarne badania łączące anatomię, medycynę sądową, historię i genetykę.
2: A my jeszcze spoglądamy na mundialowe boisko. Francja ostatecznie w półfinale mundialu po pokonaniu Maroka 2-0. Kolejne fakty, również pełne emocji, będzie miał dla Was Karol Płaczkiewicz. Zapraszam na pierwszą.
3: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM.
3: RMF Styl.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

check on me. Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Francja pierwszym półfinalistom mundialu, Mbappé i Dembélé bohaterami trójkolorowych. Kiedy limity wynagrodzeń dla medyków, które znalazły się w najnowszym pakiecie reform w służbie ochrony zdrowia, mogą wejść w życie? O tym usłyszycie w relacji naszego reportera. Kraków wydłuża godziny nocnej prohibicji. Taką decyzję podjęli radni. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. W ćwierćfinale trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Jak informowaliśmy w faktach, bramki zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. Mbappé mógł otworzyć wynik już w pierwszej połowie, ale w 28 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Bono. Francuzi w półfinale zmierzą się z wygranym pary Hiszpania-Belgia. Ten mecz dziś o 21:00. Limity wynagrodzeń lekarzy do 240 złotych brutto za godzinę. To zmiana, która będzie wprowadzana w pierwszej kolejności. Tak zadeklarowała wczoraj minister zdrowia po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Rozmowy dotyczyły najnowszego pakietu reform. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dobry wieczór, Michał, prosimy o szczegóły.
2: Dobry wieczór. Zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, mają wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach, takie jak rekordowe zarobki czy przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką. Zapytałem minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, kiedy pierwsze reformy mogą wejść w życie.
3: Dzisiaj o terminach nie rozmawialiśmy. Ustaliliśmy rytm pracy. Natomiast wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że te rozwiązania, które dotyczą limitu wynagrodzeń, powinny być jak najszybciej procedowane.
2: Na brak konkretów skarżył się po spotkaniu prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski. Ma on jednak nadzieję na lepszą niż do tej pory współpracę z ministerstwem.
4: Mam poczucie, że to jest wstęp do dobrych rozmów, do wspólnego celu, którym jest dobry system ochrony zdrowia.
2: Najpoważniejsze reformy, takie jak górny limit zarobków lekarzy, wymagają teraz zmian w ustawie. Dlatego według prognoz ekspertów zaczną obowiązywać najwcześniej jesienią.
1: Cena nawet w granicach 2000 zł za tonę, o ile w ogóle będzie dostępny. W faktach sprawdzamy trudną sytuację na rynku peletu. Alarmowaliście na gorącej linii RMF FM, że coraz trudniej jest kupić ten opał. Dlaczego? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Producenci peletu mówią, że w Polsce brakuje drewna. Rośnie zapotrzebowanie na odpady drewnopochodne, na przykład trocinę, a to właśnie z nich produkuje się pelet.
6: Spada podaż surowca drzewnego w kraju, bo mamy w roku bieżącym podaż surowca drzewnego na niespełna 37 milionów, gdzie w zeszłym roku było 39 milionów metrów sześciennych.
5: Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wyjaśnia, że do zapewnienia wszystkich potrzeb rynku może brakować nawet 4 milionów metrów sześciennych drewna. Na razie resort klimatu nie zapowiedział zwiększenia podaży drewna.
1: Z kolei resort energii zapowiedział spotkanie z producentami peletu w sprawie wysokich cen. Ministerstwo poprosiło też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie, czy na rynku tego opału nie ma zmowy.
7: Fakty z Małopolski.
1: Krakowscy radni zdecydowali o wydłużeniu godzin nocnej prohibicji. Teraz zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od północy do 5:30 na terenie całego miasta z wyłączeniem lokali gastronomicznych. Od 1 września alkoholu nie kupimy pomiędzy 22 a 6 rano.
8: Wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent.
1: Tłumaczył Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. A w faktach teraz Wrocław. Po latach planów i rozmów wrocławski rynek w końcu się zazielenił. Przy pomniku Aleksandra Fredry pojawiły się drzewa i siedziska, które całkowicie odmieniły przestrzeń przy ratuszu. Mieszkańcy doceniają to najbardziej właśnie w takie dni, jak wczoraj po południu.
9: Bardzo się cieszymy, i tamte drzewka, i z drugiej strony, tu była betonoza, a teraz jest pięknie i jest nawet cień.
10: I korzysta, widzę, pani siedzi w cieniu, tak, na ławeczce.
9: Pani, tak, i korzystam i cieszę się, że są drzewka.
10: Ławki też się przydają chyba, żeby bardzo przycupnąć.
9: Bardzo się przydają i różni ludzie tu siadają, odpoczywają i idą dalej. Zwiedzać piękny Wrocław.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Alina z Wrocławia. Cały projekt zazielenienia zakończy się w przyszłym roku.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Prezydent Turcji podarował przywódcom krajów NATO rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska, a także amunicję, informował w środę Wall Street Journal. I o tej sprawie Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
11: Dostał prezydent rewolwer? Rzeczywiście prezydent Turcji, prezydent Erdogan, każdemu ze swoich gości prezydentów ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
12: Czyli nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
11: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał i na pewno wszelkie przepisy prawne zostaną tutaj...
12: Ale wiózł go już prezydent do Polski?
11: Zdaje się, że ten prezent został skierowany przez kancelarię prezydenta na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego, tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa. Niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią. Natomiast jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
12: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
11: Na pewno dość nietypowa. Ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości. Wszystkie przepisy prawne będą tutaj zachowane w Polsce, tak jak mówię, jest w tym momencie na lotnisku po to, aby przeszedł odprawę celną zgodną z prawem, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych tego typu kłopotów. Natomiast trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent, no jednak prezydenta Turcji dla Rzeczypospolitej, czyli dla jego prezydenta.
12: Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że powiedział, że spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział długie, no godzinne, konstruktywne spotkanie. Co to znaczy konstruktywne spotkanie, skoro, jak rozumiem, bo to też padło z ust prezydenta, w sprawach historycznych żadnego porozumienia nie osiągnięto?
11: Tak, spotkał się pan prezydent z prezydentem Zełenskim najpierw krótko, kurtuazyjnie, pierwszego dnia i wtedy padła propozycja, aby doprowadzić do dłuższej rozmowy.
12: Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego czy Wołodymyra Zełenskiego?
11: Wołodymyr Zełenski poprosił prezydenta Karola Nawrockiego o nieco dłuższą rozmowę. Prezydent oczywiście, skoro jest propozycja i gotowość, zgodził się na to, aby usiąść i wyjaśnić sobie pewne sprawy. I w tym sensie ta konstruktywność polegała na tym, że prezydent Nawrocki wyjaśnił wszelkie powody, po pierwsze dla swoich działań, dla których polska opinia publiczna jest oburzona.
12: Ale został zrozumiany, bo może odnieść wrażenie, że opinia publiczna ukraińska kompletnie nie rozumie naszej argumentacji.
11: Moim zdaniem nie rozumie rzeczywiście i opinia publiczna na Ukrainie, zostało to inaczej przedstawione niż jest faktycznie. W ogóle ma opinia publiczna na Ukrainie nieco zafałszowany obraz OUN-UPA, bo im się przedstawia, że to byli bohaterowie walki ze Związkiem Sowieckim.
12: Nie rozmawialiśmy o tym nigdy z nimi w sprawie podręczników. No takie są ich podręczniki. No to skąd mają wiedzieć, że to jest inna formacja niż to, czego się uczą?
11: Dlatego też na przykład prezydent Karol Nawrocki podczas pierwszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie wręczył mu dwie książki odpowiedniego wydawnictwa po to, aby przedstawiać konkretne fakty.
12: Co, jak zjemy, wzbudziło oburzenie prezydenta Zełenskiego, przynajmniej później
11: może,
12: o nim
11: być może jeszcze nie czytał. Tak mi się wydaje. Warto by było rzeczywiście, aby ta wiedza na temat tego nie tylko z kim walczyła OUN-UPA, bo walczyła przede wszystkim niestety z Polakami i to z polskimi cywilami, później oczywiście ze Związkiem Sowieckim, ale też o co walczyła. A jeżeli walczyła o czystą etnicznie, czystą krew ukraińską tylko na ziemi ukraińskiej, to są wartości,
12: wróćmy,
11: które są dla nas nie...
12: konstruktywnych wniosków. Znaczy, co takiego konstruktywnego się zadziało, że pan mówi, że to jest konstruktywne i prezydent mówi konstruktywne spotkanie?
11: Kacilą powiedziałem, konstruktywizm ze
12: polega
11: strony...
12: Polega na tym, że się spotkaliście.
11: Nie, polega na tym, że zostały przez tą godzinę przedstawione fakty dotyczące fakty natury historycznej. Dlaczego polska opinia publiczna jest oburzona? Myślę, że w wielu kwestii nie wiedział, nie miał świadomości i dowiedział się z rozmowy, no było nie było, z historykiem. Pan prezydent jest doktorem historii. To po pierwsze. Po drugie, no, rozmawiano też oczywiście, no, co dalej?
12: Co dalej, czyli rozumiem, rozmawiano o Rosji, no bo to jest to główne pytanie i o tym, co ewentualnie, kiedy będzie jakieś zamrożenie konfliktu, a może pokój.
11: Co dalej, o Rosji rozmawiano też, aczkolwiek nie był to dominujący temat akurat w tym kontekście. Tutaj głównie rozmawiano o stosunkach dwustronnych. Co dalej, to znaczy prezydent też wskazywał jasno, że sprawa podejścia do OUN-UPA jest nienegocjowalna. W tym sensie Polska nie zmieni swojego podejścia i Ukraina musi mieć świadomość, że ilekroć będzie gloryfikować zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA, tylekroć Polska będzie reagować i tylekroć będzie to powodować zły stan relacji, więc Ukraina musi wybierać, czy chce mieć dobre relacje z Polską, czy chce mieć złe. To wszystko jest zależy od strony ukraińskiej.
12: A prezydent ostrzegał prezydenta Zełenskiego, że jeśli ta gloryfikacja będzie wracać, to będziemy blokować rozmowy. Także rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej?
11: Myślę, że strona ukraińska musi mieć w 100% przekonanie i pewność, że Europa po II wojnie światowej umówiła się cała Europa, że nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z czasów II wojny światowej. Nie robią tego, co do zasady nie robią tego ani Niemcy, ani Chorwaci, ani inne narody, jeśli chodzi o swoich kontrowersyjnych liderów historycznych. I po prostu idee europejskie dzisiaj są oparte o inne wartości niż wartości szowinistyczne, jakie reprezentowała ONUPA.
12: Panie ministrze, ale czy Zełenski to zrozumiał? Bo jak się słucha jego współpracowników, to może odnieść wrażenie, że ten komunikat do nich nie dociera. Nawet wczorajsza deklaracja Parlamentu Europejskiego spotkała się z entuzjazmem, bo ta ostrzejsza nie została przyjęta, ta łagodna to luzik.
11: No, ja tak, rzeczywiście ma pan rację, że nie wszyscy tam to rozumieją, ale trzeba to im mówić wprost.
12: Ale Zełenski to zrozumiał?
11: Pan prezydent Zełenski rozumie, na czym polega dzisiejsze stanowisko Polski. Natomiast pytanie zasadnicze, ja stawiałem je też w swoich komunikatach, czy elity ukraińskie, elity szeroko pojęte, oligarchat, ci ludzie, którzy są skorumpowani, rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej? Czy nie jest tak, że chcą zwykli ludzie, oczywiście ci, którzy przyjeżdżają, pracują, chcą żyć lepiej, tak jak Polacy chcieli żyć lepiej jeszcze w latach 90., ale nasze elity były zdeterminowane do tego, żeby reformować państwo, żeby walczyć z korupcją.
12: Ale to była okazja, żeby się zapytać o to prezydenta Zełenskiego.
11: Ale panie redaktorze, no przecież deklaratywnie każdy powie tak, oczywiście, my chcemy i tak dalej. Natomiast pytanie, czy skutecznie zwalczyli korupcję? Myśmy to w Polsce zrobili. Powołane za czasów jeszcze pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości CBA, utrzymane później, zwalczyło skutecznie korupcję w Polsce. A na Ukrainie ta korupcja się szerzy.
12: Drugi klaster negocjacyjny w negocjacjach z Unią Europejską, pana zdaniem, będzie odblokowane w sprawie Ukrainy?
11: Myślę, że te negocjacje będą się powoli, ale będą się oczywiście toczyć.
12: Będziemy jakoś blokować?
11: Na pewno będziemy bardzo skrupulatnie przyglądać się wszelkim krokom, jeśli chodzi o Brukselę i o Kijów. My o tym mówiliśmy wprost. No, z ideologią szowinistyczną do Europy się nie da wejść po prostu, a Ukraińcy próbują to robić.
12: Ale to jest to ultimatum, o którym mówił Kirył Budanow, bo on użył takiego sformułowania, że oni się nie ugną przed polskim ultimatum, bo się nie ugięli pod ukraińskim, chciałem się zapytać, pod rosyjskim. Co to było za ultimatum, które postawiliśmy?
11: Kirył Budanow jest żołnierzem, wywodzi się z wywiadu, więc myślę, że patrzy na stosunki międzynarodowe przez ten pryzmat właśnie takiej języka żołnierskiego. Być może traktuje nasze słowa mówiące o tym, że dla dobra samej Ukrainy nie jest dobrze gloryfikować zbrodniarzy i dla dobra relacji z Europą, może traktuje to jako ultimatum, to jest jego opinia. Jeśli ktoś tak to traktuje, fair enough, niech sobie tak to traktuje. My będziemy na pewno stać na straży interesu państwa polskiego, pamięci historycznej i szacunku do ofiar.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Teren wojskowy w radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów. What if I left anything?

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. When I first saw you.

0: Słuchacie RMF Styl. Czas na fakty RMF FM.
1: Tem Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Zakład poprawczy dla nastolatków za śmiertelne pobicie w Sosnowcu. Wczoraj zapadł wyrok sądu rodzinnego. Później ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. Irlandia chce przyspieszyć rozmowy akcesyjne Ukrainy. Będą też ważne wieści z województwa zachodniopomorskiego. W Stargardzie nie ma ani jednej apteki, w której kupimy leki nocą. Zakład poprawczy dla trzech nastolatków za brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Sosnowcu. Sąd rodzinny wydał wyrok wczoraj. Do tragedii doszło 2 lata temu podczas festiwalu muzycznego. Dlaczego zapadł taki właśnie wyrok?
2: W chwili popełnienia przestępstwa napastnicy mieli po 16 lat.